0: SK Bydgoszcz.
1: To może być, ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: Reklama. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony.

0: Reklama. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
3: Dzień dziecka tylko z Envo. Świętujemy przez cały tydzień. Od 30 maja czekają na Was animacje, konkursy, malowanie buziek, wizyta Chestera i wiele więcej. 31 maja odbędzie się coś wyjątkowego. Przed lokalem pojawi się wóz strażacki i pokazy strażackie. Dodatkowo promocja. Przez cały tydzień minus 30%. Na kręgle dla rodzin z dziećmi, a przez cały czerwiec sala zabaw w promocyjnej cenie. Sprawdź szczegóły na envo.pl i wpadaj do nas. Envo. Jagiellońska 94B. Tu zaczyna się zabawa.
4: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: Bogactwo, piękno, władza i sekrety to nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12

0: zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodny. Scena kameralna. Bilety muzyczny.org.
5: Co najbardziej lubią dzieci?
6: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
5: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
6: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
5: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
7: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dubaj. Bogactwo. Piękno. Władza. I sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
10: I po reklamie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Reklama. Carrefour otwiera się na nowo w Comfy Park. W środę, 27 maja od 10, łap super okazję. A każdego dnia, wow, co za ceny. Hipermarket Carrefour Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
1: Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji znajdziecie ciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style. Drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Panowie, dach gotowy?
5: Oczywiście, że gotowy.
4: Tak szybko?
5: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
6: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
7: Astro Festival wraca do Bydgoszczy. Widzimy się w Młynach Rotera i na Wyspie Muńskiej. Plenerowe planetarium, największy w Polsce teleskop słoneczny, warsztaty rakietowe i muzyczne, astroanimacje, odlotowa fotobudka i laboratorium mgławic planetarnych, filmy i zdjęcia z kosmosu oraz rycerze Jedi. A na finał multimedialny mapping show na sferycznym ekranie. Bydgoszcz, 5 czerwca od 17 do 23. Szczegóły na astrofestival.pl. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, współorganizator Młyny Rotera. Do zobaczenia! Koniecznie!
8: Bydgoszcz, jesteście gotowi? Już 30 maja w klubie AWA 3.0 odbędzie się oficjalny Before Sunrise Festival 2026. Za konsoletą pojawią się Diablo, Dave Mezzo oraz OnTune. Przyjdź i zgarnij dwie podwójne wejściówki na Sunrise Festival. Czekają na Was trzy piętra, trzy bary i ogrom pozytywnej energii. Before Sunrise Festival w AWA 3.0. Bilety i rezerwacje na awa3.pl.
9: Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
10: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Aleja Jana Pawła II 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
11: Uwaga, uwaga! Już w środę 27 maja

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy! To będzie ostatnia reklama.
1: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych.

0: Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordońska 2.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
4: Przed nami kolejny ładny dzień, słonecznie w Bydgoszczy do około 22 stopni. A na trasach jeszcze bez większych problemów i na Fordońskiej, i na Grunwaldzkiej przypominamy noga z gazu w pobliżu prac wodociągowych. Między innymi przy Staszice, a już 1 czerwca rozpoczną się prace poprawkowe na Stawowej. Cierpliwości.
2: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
5: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. 2 wnioski o tymczasowy areszt, a 1 już rozpatrzony. To wobec osób podejrzanych o wywoływanie fałszywych alarmów bombowych, informuje TVN24. Sprawa dotyczy interwencji m.in. w siedzibie Telewizji Republika czy w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby na razie nie potwierdzają tych ustaleń, a szef MSWiA Marcin Kierwiński zaznacza, że to najpewniej zorganizowana akcja, za którą może stać wiele osób.
6: Więc też dla dobra śledztwa nie wszystkie rzeczy, nawet wtedy, gdy będziemy informować o tym, co się dzieje w śledztwie, będziemy mogli powiedzieć od razu.
5: A za wywołanie fałszywego alarmu grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Stanisław Kracik został komisarzem Krakowa, wyznaczył go premier, a sam deklaruje, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach. Jednocześnie zapowiada, że chce, by Kraków w czasie jego rządów nie wpadł w stagnację.
7: Nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął.
5: A Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. A przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi będzie bardziej otwarty dla publiczności. Przygotowano pokazy, warsztaty i wykłady o bezpieczeństwie, a wśród atrakcji m.in. czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania.
2: SK Bydgoszcz News.
4: Lidia Chwalska. Jest nowa umowa na bydgoski rower aglomeracyjny. Sezon będzie obowiązywał od sierpnia do końca października. Niewykluczona, że rowery zostaną udostępnione szybciej. Do dyspozycji bydgoszczan będzie 610 rowerów standardowych oraz 140 ze wspomaganiem elektrycznym oraz 70 stacji. Ta impreza ma łączyć różne pokolenia. Już w piątek w Bydgoszczy ruszy senioriada. O 11.30 odbędzie się barwny przemarsz kapeluszowy z Placu Praw Kobiet na Stary Rynek. Senioriada potrwa do 8 czerwca.
8: Jankes,
9: Kama,
8: Kama
9: i Wiktor.
8: Wiktor.
9: SK.
10: Dzisiaj środa, czyli weekend już, no, widać na horyzoncie.
11: Dzień dobry, środo, dzień dobry, witamy, witamy. Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego.
12: No i każdy ma swoje terytorium. Na przykład ja rządzę na kanapie, Jankes przy ekspresie do kawy.
11: To prawda.
10: No to robimy taki spis powszechny. Gdzie teraz słuchacie Eski? O. Gdzie jest wasze miejsce rządzenia o poranku?
12: Eskowy Messenger czeka. No i nasz numer telefonu 664-402-302.
11: Aha, zróbmy to.
10: Nie było powiedziane, gdzie ja rządzę, więc może ja pójdę do toalety.
11: No i słusznie.

0: Ale fajnie czas zasuwa, 8 minut po godzinie 6 tutaj SK w środę 20... Ojejkuś, przypomniało mi się, że do wczoraj miałem ważny dokument wysłać.
1: Brawo, brawo Jankes.
0: Jak powiem 26, to może się nikt nie zorientuje. 26 maja.
1: Musisz jeszcze panią w urzędzie domówić do oficjalnej zmiany daty.
2: I na kopercie musisz jeszcze to nakleić.
0: I tak jeszcze coś tam troszkę. No dobra, 27, jakoś to będzie, proszę państwa, jest dobrze, robimy spis.
1: Spis powszechny, czyli gdzie słuchacie teraz Eski, bo dzisiaj jest Dzień Samorządu Terytorialnego, no i każdy jakieś swoje małe terytorium okupuje z rana, prawda?
3: Cześć Eska, moje królestwo, poranne to auto, jadę na wymianę drugiej szyby w tym roku w aucie, więc cudownego dnia wam życzę.
2: Powiem tak inteligentnie, proszę, nie pękaj.
1: Ktoś jeszcze? Dzień dobry.
4: No ja na przykład calutki dzień jadę do pszczółek. Mam nadzieję, że one nie będą za bardzo terytorialne i nie będą broniły za bardzo swojego terytorium.
0: Okej.
1: Narobił pan smaka na małe co nieco.
0: W sensie coś takiego słodkiego? Miodowego?
5: Jankes i Wiktor.
0: Kama pokazuje na ucho, to nie ten miód.
2: No. A nie, no to sorry.
1: Dajcie znać, gdzie z rana słuchacie Eski.

0: Sugar Babes, nasza słodka babeczka, czyli Jadzia razem z nami. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Jak tam nastroje?
1: W porządku. Dzisiaj środa.
2: Środa, czyli dzień przeglądania prasy. I bardzo dobrze, 18 po 6.
1: Poranne prasowanie.
3: Kojarzycie, że jakiś czas temu świat się zmienił, bo Marcin Prokop się rozwiódł.
2: Mm-hmm. No właśnie. Poinformowałem. Weszli na Instagrama niepotrzebnie, jakby nie wchodzili, to by pewnie nie powiedzieli.
0: Czekaj, mikrofon, ale patrz, sam
3: wyłączył
0: ci...
3: sobie tutaj.
2: Ty sobie wyłączysz, wiesz, że ty możesz wyłączać sobie sam.
0: Ach, tutaj, no tak, okej. Okay.
2: Kolanem.
3: No i sytuacja jest taka, że Marcin Prokop został przyłapany z tajemniczą blondyną.
2: O, cię kręcę. I to już nie, to
3: nie
2: już jest żoną.
3: Żona, no, okay. Bo żona nie jest blondyną. Po obiedzie w centrum Warszawy odjechali razem autem prezentera. Marcin Prokop i tajemnicza blondyna.
0: Ale mam pytanie. Mm-hmm. Skąd wiadomo akurat, ci co pisali ten artykuł wiedzą, że ta blondyna jest tajemnicza albo że nie jest tajemnicza, no?
1: Po tym, że na zdjęciach w gazecie ma zamazaną twarz.
0: A, no tak.
2: No dobrze, to ma to sens, no.
0: Przeglądamy. I Superniania to jest jedynka dzisiaj Super Ekspresu. Dziękujemy, gratulacje. No, Krzysiu jest wspaniały. Jest też informacja o Agnieszce Woźniak-Starak.
4: Podobno wzięła sobie wolne i uwaga, smaży się aktualnie na wakacjach.
1: O, a gdzie?
4: Napisali, że w bikini. Tak napisali. W bikini.
1: A to nie znam takiej miejscowości.
2: No to rzeczywiście, ja też tam nie byłem, ale to ponoć ładnie jest.
0: Zaraz za Mielnem podobno.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Jest też bikini dolne, to u SpongeBoba.

0: tutaj Jacka, 25 minut po godzinie 6.
1: Pamiętajcia, że to o was, to co śpiewa Sia razem z Davidem Guettą. Piękni ludzie, piękne people, beautiful people.
2: No, kim ja jestem, żeby się z tobą nie zgodzić?
1: No, za chwilę Marcin Probski powie, co tam w kraju i na świecie.
0: Piękne co?
1: Piękne people. Janko.

0: Reklama.
1: Masz problem z samochodem? Szukasz mechanika? Nowy warsztat samochodowy w Bydgoszczy zaprasza. Adi Car Service Podolska 7A. Atrakcyjne ceny. Profesjonalna obsługa. Szybka diagnostyka. Serwis opon i klimatyzacji. Podolska 7A.
2: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń, telefon 56 674 32 40.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w Tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
6: Witajcie w naszym świecie!
7: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
8: To Majaland nazywa. Jeszcze raz! Atrakcji wciąż przybywa.
9: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zaprasza Renault Yama, Bydgoszcz, ulica Nowotoruńska 10.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordońskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordońska 2.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
15: Poranek w Bydgoszczy to 16 stopni, ma być około 21 i powinno być słonecznie. Kierowcy, którzy kręcą do celu na

0: 7 już powoli zapełniają Grunwaldzką i Kamienną. Warto uważać też w pobliżu licznych prac rodociągowych. Utrudnienia mogą się pojawiać na Przysadzkiej, Szwalbego i Uzbiegu Racowickiej i Ogrodowej. Trzymajcie się i szerokość.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
2: Już prawie 6.30, to jest News. Marcin Procki. Zapraszam. Kapitan statku, na którym wykryto hantawirusa, wrócił do Polski. Przebywa na kwarantannie w ośrodku w Gdyni. Jest zdrowy, informuje główny inspektor sanitarny. Przypomnę, wycieczkowiec wypłynął na początku kwietnia z Argentyny w rejs po Atlantyku. Na pokładzie wykryto zakażenie hantawirusem, którego przenoszą gryzonie. Zmarły 3 osoby. Polska podpisze dziś z Wielką Brytanią przełomowy traktat. Warszawa i Londyn zacieśnią relacje w zakresie bezpieczeństwa i obrony. W ubiegłym roku Wielka Brytania zawarła podobne porozumienia z Niemcami i Francją, a Polska podpisała taki traktat z Francuzami.
3: SK Sport News.
2: Niespodzianki na wielkoszlemowym Roland Garros z turniejem w Paryżu. Niespodziewanie już w pierwszej rundzie pożegnała się Jessica Pegula. Piąta rakieta świata przegrała z Kimberly Birrell. Do sensacji doszło też w turnieju tenisistów. Zaledwie 17-letni Moïse Kouame pokonał doświadczonego Marina Cilicia. Francuz został najmłodszym tenisistą od 35 lat, który wygrał mecz w Paryżu. A Tour de Pologne wraca na Pomorze. Poznaliśmy tegoroczną trasę wyścigu. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni, a później etapy zakończą się na przykład w Szczecinie i Zielonej Górze. Metę zaplanowano w Wieliczce.
4: No, przez Gorzów nie będą jechać. Słyszałeś Jankę? No.
5: Jankę
6: z Kama.
5: Kama i Wiktor.
6: W radiu SK.
7: Dzień dobry, good morning. Mamy środę, czyli w pół do piątku już.
8: Czyli dzień samorządu terytorialnego. Mm-hmm. I na jakim terytorium słuchacie SK? Mm-hmm.
9: Witam serdecznie w ten środowy poranek. Ja was słucham z samochodu, z Niemiec. Online. Pozdrawiam serdecznie.
10: O, guten morgen.
11: Morgen. Bardzo dobrze. Hej, hej.
10: Dołączcie do porannego spisu powszechnego. Dajcie znać, gdzie nas teraz słuchacie.
8: Ja.
10: Rufen sie jetzt an.

0: przychylą nas urodziny Zeską. A teraz zaśpiewała ładnie, ładna pani, Dua Lipa, lubię. Nawet się troszkę tak nie kocham, troszkę.
1: No, to troszkę. Mamy coś wspólnego, wiesz? Mhm. Chociaż ja może Roxy Węgiel sobie zarezerwuję, a ty z Dua Lipa i lecimy razem na wakacje z nimi.
2: A to jest w ogóle zadzielenie się, przepraszam bardzo.
0: No tak, jeśli można, tak zawsze się lepiej na serduszku robi.
1: Dla ciebie mamy Oskara Cymsa.
2: Super. Z tego co wiem, to Ola Kot jest jego fanką, wiesz?
1: Słuchajcie, dzisiaj spis powszechny prowadzimy, sprawdzamy z jakiego miejsca nas słuchacie. Dzień dobry.
3: Siemanko SK, ja was słucham z Gorzowa Wielkopolskiego i pozdrawiam Enkesa bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Widzisz i co? 1-0 dla nas.
2: Słuchajcie, to ja mam teraz informację, która jest zatrważająca, szczególnie o takiej wczesnej, porannej porze. Mianowicie zatrzymano 63 tony kawy wjeżdżającej do Polski.
1: A to już ta chyba ta w ramach tej umowy Mercosur leciała do nas z południowej Ameryki.
2: I tylko jest jeden mały problem.
1: Co? Kawa to żaden problem.
2: Pełna żywych robaków.
1: Kawa z robakami? To ja dzisiaj wyjątkowo może herbatkę? Jankes. Kama. Ale pamiętacie, jak nam kiedyś obiecywali, że będziemy jeść robaki? No i się spełnia, no.
4: Reklama. Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7.

0: 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.kanpak.com albo zadzwoń 695 001 642.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Nie noś drewna do lasu. Kup je w gdańskich składach drzewnych. W ofercie drewnokonstrukcyjne, deski na taras gładkie i ryflowane, architektura ogrodowa, duży wybór sklejki i środków ochrony drewna. Gdańskie składy drewne. Bydgoszcz Smoleńska 154. Drewno dostępne od ręki.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tyb.pl.
6: Bydgoszcz, Dworcowa 71.
5: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
0: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi? A to wszystko 800 metrów od Wyspy Muńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
7: Kończysz ósmą klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem.

0: Dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kto przygody dobrej szuka? Kokomelon! To zabawa i nauka!
3: Odkryj wspaniały świat zabawy Kokomelon już 29 i 30 maja w Fokusie. Zajrzyj na farmę McDonalda, zagraj na ogromnej planszówce. Zobacz autobus Kokomelon i rób sobie zdjęcie z JJ-em.
2: Zjedz pyszną muffinkę i baw się jak dziecko w Fokusie.
4: I po reklamie.
5: Esko.

0: Jeje, śniadanie. Przykama jest gotowa.
1: Słuchajcie sobie, kiedy ostatnio obchodziliście swoją osiemnastkę?
2: To jakoś... Czekaj, nadal myślę.
0: Po tej pierwszej, a przed tą drugą. Mowa o wojnach. Kama, jesteś gotowa?
2: Oczywiście. Happy birthday to you. Szyszy. Szymon!
3: Szymon! Szymon!
2: Szymon! Próbowałam to zaśpiewać jak Sean Paul, ale nie pykło, no. Ale Szymon, jakby co, to pamiętaj. Szymon! Szymon!
0: Szymon! Dzień dobry!
1: Szymek jest z nami, który dzisiaj obchodzi. To jest piękne. 18 urodziny.
0: Tak jest. Nie zwlekajmy z tymi brawami. Już teraz.
1: Brawo! Szymuś. Jak? Powiedz mi, mamy pytania do ciebie. Prosimy, takie szybciutkie. Czy masz dziewczynę?
4: Nie, jeszcze nic nieoficjalnego, ale... Coś tam jest.
1: Okej. No czy, no dobrze. A ile miałeś lat, jak się po raz pierwszy całowałeś z dziewczyną?
4: 16.
0: O,
1: nie najgorzej.
0: Nie, dobrze, tak akurat bym powiedział, tak nie za późno, nie za wcześnie, no.
1: Ja wiecie, że miałem dopiero chyba 18 lat miałem, jak się całowałem z dziewczyną.
0: I tak? Po raz
2: pierwszy. Jestem w stanie w to uwierzyć.
1: Ale ja cię przykleiłem! To trwało to przez rok!
0: No, nie o tym.
2: Szymon, słuchaj, no, my oczywiście życzymy ci tego, co najlepsze. Fajny czas przed tobą.
0: Jak Kizo.
2: No.
0: Życzę ci co najlepsze.
4: Na pewno ciężki.
2: Dlaczego ciężki?
1: Ojejku.
4: Do roboty trzeba iść, pieniądze zarabiać.
1: I bardzo dobrze.
2: Ale jak się lubi swoją pracę, znowu spójrz na Jankesa.
1: No właśnie.
2: W ogóle nie zmęczony.

0: no, ustalmy po prostu pewne fakty.
1: Czy impreza osiemnastkowa już była, czy dopiero będzie?
2: Może będzie, może nie. Zobaczę jeszcze, jak to wyjdzie.
3: Może
2: mi się
3: tak, może nie. No pamiętaj, dowiaduj się.
1: Żebyś tylko nie stał się jak bohater tego klipu z internetu już starego. Ale osiemnastka, ale no nie ma takiego bicia. Halo, ale co
4: nie
1: ty?
4: Koniec imprezy. Nie ma takiego bicia. Co ty chyba masz robić? Co?
5: Ale osiemnastka.
4: Co jest osiemnastka? Ty słuchaj, co ja tu mówię. Dziękuję, dobranoc.

0: Kłodzki do godziny 7. Tutaj Eska w środę 27 maja.
1: Za chwilę w newsach będziemy mówili o nowych przepisach dla hulajnogistów. Kaski się pojawią obowiązkowe dla wszystkich.
2: I no słusznie. I o tym więcej oczywiście Marcin Procki już za chwilę.
0: A widziałem u nas też mnóstwo kasków na piętrze naszym radiowym. Dla kogo to?
1: No właśnie, dla nich. Jankers, Kama i Wiktor. Już wkrótce będą do zgarnięcia u nas na antenie.
3: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25

0: Biedronką.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
7: Słonecznie, ale w ciągu dnia może pojawić się silniejszy wiatr i w Bydgoszczy dziś trochę chłodniej niż wczoraj, do około 21 stopni. Jutro i w piątek podobnie. Poranna jazda do celu.

0: W niektórych miejscach już z chwilowymi przystankami, m.in. na Fordońskiej czy Grunwaldzkiej. Noga z gazu także na Foszaj Królowej Jadwigi.
1: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Capral Car.
3: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polska ramię w ramię z europejskimi partnerami odpowiada na groźby Kremla. Do naszego MSZ-u wezwano rosyjskiego ambasadora, a to reakcja na zapowiedź ataków na Kijów oraz zalecenie ewakuacji m.in. placówek dyplomatycznych. To było krótkie i konkretne spotkanie, opowiada rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
4: Ambasador usłyszał od nas wyraźne wezwanie z strony Rosji do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji i po drugie do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
3: A na podobny ruch zdecydowały się m.in. Niemcy, Holandia czy władze Unii Europejskiej. To już prawomocne 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszał Ingebrigt G., oskarżony o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki. Obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, w części dotyczącej zabójstwa uchylenia wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. A doszło do tego zabójstwa 4 lata temu. Za córką pary wydano Child Alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem w Kopenhadze. A za tydzień wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg oraz rowerów. Najważniejszą zmianą będzie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Aktualnie młodzi przyznają, że zakładają go...
5: Nie zawsze, ale staram się jak najczęściej, żeby był.
6: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
7: Ja tylko na skateparku zakładam.
8: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
3: Obowiązek noszenia kasku będzie dotyczył także dzieci do 7 roku życia przewożonych w fotelikach, przyczepkach i wózkach rowerowych, a to z wyjątkiem konstrukcji wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
1: SK Bydgoszcz News.
0: Lidia Chwerska. Niepowtarzalne nakrycia głowy i radość na twarzach. Tak zapowiada się przemarsz kapeluszowy w Bydgoszczy. Miastem zawładną seniorzy, którzy wszystkich bez względu na wiek zapraszają do wspólnej zabawy.
9: To właśnie seniorzy zgłaszali nam, że chcą przede wszystkim się bawić, chcą się integrować, chcą jak najwięcej muzyki, tańca. Nie bolą ich wtedy ani kolana, ani biodra, mogą bawić się i tańczyć.
0: Przemarsz wystartuje w piątek o 11.30 na Placu Praw Kobiet. Szacuje się, że w tegorocznych obchodach weźmie udział nawet około 2000 osób.
1: Young Youngers, Kama i Wiktor z Radio SK.
10: No i witamy ponownie, oczywiście środa w pół do piątku, 3 minutki po godzinie 7.
11: Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego, a że każdy rano jakieś terytorium okupuje, no to pytamy was, gdzie jest wasze?
12: No to halo?
13: Słucham was z miejsca, gdzie nadajecie na częstotliwości 104,6.
10: I słusznie, bardzo dobrze. Wszędzie jesteśmy.
11: Pierniczki się kłaniają, pozdro dla Torunia.
10: Kasia napisała, że słucha nas pod prysznicem. Też fajnie.
11: O, to mokro się zrobiło. Nad morzem też nas słuchają.
14: I co? Są bunkry? Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście.

0: Alex Warren przywitał nas już po godzinie 7, a dokładnie 9 minut po godzinie 7, a mamy maj. A jak maj, to za moment czerwiec, a czerwiec to miesiąc z literką R, czyli będą śluby.
1: Rzeczywiście, śluby, śluby, jeszcze raz śluby. Ktoś zbadał koperty. Mhm. Są to specjaliści, którzy badają koperty, powiedzmy.
0: Ja bym mogła być taką specjalistką od kopert.
1: Ponoć te spuchły. Słuchajcie, czytam, że dalsi znajomi teraz dają około 1000 zł od pary. Czyli już tak troszkę jest, prawda? A dalsi, ja uwagiliśmy dalej. Bliscy, no wypada, by dawali 2000 zł.
0: Od pary?
1: Od pary.
0: Okay.
1: I uwaga, uwaga.
0: A rodzina?
1: Rodzina nawet 5000 zł.
2: Kurczę.
1: 5000 zł od pary na wesele. Dobrze, że mnie nikt nie zaprosił.
2: Janki, kama. Pamiętajcie, że wy dla mnie jesteście jak brat i siostra.
1: Oczywiście. On nie ma ślubu z Zolką.
2: A?
0: Kurde, jeszcze.
2: Dla 5000 chyba się oświadczy.
3: No fighting. No fighting.

0: tańczymy z wami od samego rana, 16 po 7, uwaga!
1: Siódme wygrywa w Radiu Eska.
0: No właśnie, i dobrze.
2: Mamy eskową torbę, a w tej torbie jest eskowa butelka. A co w butelce, to już wasza brocha.
3: Ja obiecałem, że ja będę w tej piwnicy szukał jeszcze innych gadżetów. Wszystko, co ma logo Eski, przyniosę. Jak i tylko znajdę.
2: No, i nawet dobrze. Wyślemy tej osobie, która odpowie na siódme pytanie oczywiście poprawnie. Warto dzwonić 664-402-302. To jest nasz numer telefonu. No i słuchawka przy uchu prosimy. Dzień dobry.
4: Halo, halo, siemanko.
0: Dzień dobry, siemanko, witamy. No i lecimy z pierwszym pytaniem.
3: Pierwsze.
0: I cyk.
2: W kreskówce Rick and Morty, Rick jest dla Mortiego wujkiem, bratem, dziadkiem, matką.
3: Oje.
4: Bratem.
0: Ciężkie pytanie.
2: Nie, on nie ma brata, jest dziadkiem.
3: I ma siostrę.
0: Ja tego nie widziałem.
3: Zrobili go na szaro, aż się rozłączył, słuchajcie.
0: No, no ale może się do roboty, żeby się tylko nie ma czasu. Kolejna osoba, witamy. Dzień dobry, kto teraz? Halo.
5: Halo, halo, witam serdecznie was.
0: Dzień dobry, witamy. No i lecimy.
3: Drugie. Słuchaj, dobry człowieku, ile rozdajemy w akcji Eska budzi w urodziny? Kto słucha koło 6.50, ten wie, że przelewamy ile kasy?
0: Mhm.
5: Stówkę chyba, ale nie jestem...
0: Dobrze, bądź pewny. Przy trzecim pytaniu. Z jakiego kraju pochodzą Ormianie?
5: Ormianie? Boże, nie wiem. A jakaś pod...
0: Jakaś...
3: Zaliczył pan, nie wiem, zaznaczył.
0: Z Armenii.
2: Ale to trudne było, bo pochodzą z Armenii. No. Więc logicznie nazywają się Ormianie,
0: no
2: prawda?
0: Tak. No.
2: Armiani?
5: No trudno.
0: Dziękuję.
5: Ale tak was pozdrawiam. Miłego
2: My
5: dnia.
2: Ciebie również. Pięknego dnia ci życzymy.
3: A dobra, lecimy. Mieszkaniec wysp Samoa, to kto to jest? Samoańczyk?
2: A.
3: No tak, Samoa.
2: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Telefon przy uchu, czwarte. Bardzo prosimy i dajemy ci już czwarte pytanie. Jak stoisz twarzą do morza i jesteś w Sopocie, to Gdynia jest z lewej strony czy z prawej strony?
6: Gdynia z lewej.
2: To jest dobrze.
0: Gdynia z pod Gdańsk.
2: Chociaż tak
0: pod
2: po prawdzie, jak spojrzeć na mapę, to Gdynia jest u góry.
0: No. A jak się obrócisz, to masz drugą stronę. Ale jest okej, okay, rzeczywiście. Dobra, patrzymy dalej.
3: Piąte. I znowu mapa. Słuchaj, ale teraz mapa po drugiej stronie świata. W jakim języku mówi się w Brazylii?
6: Hiszpański.
2: Też tak myślałam, ale tam oni szprechają po portugalsku.
3: Cristiano Ronaldo.
0: Przede wszystkim.
3: Tak jest.
0: To jest dziękujemy,
3: język, którego używa tam największa
0: przeprosić, możesz siebie przeprosić, bo to już piąte pytanie.
6: Przepraszam siebie bardzo.
0: Proszę bardzo,
2: ale dziękujemy. Oczywiście kolejny słuchacz, dziękuję ci bardzo za to, że już doszliśmy do szóstego pytania i mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo?
7: Halo, dzień dobry.
0: No dzień dobry, słyszymy, że dobrze śpiewasz, dlatego mamy do ciebie pytanie pod tytułem Dokończ
3: piosenkę.
0: Tak, fragment piosenki, prosimy.
8: A ja wolę moją mamę.
3: Co jest dalej?
7: To ma włosy jak atrament.
0: Dobrze,
2: pięknie.
0: Brawo.
2: Taśma profesjonalna wjechała jak ta lala i tym samym sposobem jesteś na pytaniu numer...
3: Siódme. A brzmi ono tak. Do czego służą ten teges oraz wichajster?
7: Do wszystkiego.
0: Dobrze! Dobrze,
3: prawidłowa odpowiedź.
2: Ten teges, wichajster, torba, butelka eskowa i inne gadżety należą już do ciebie. Wielkie gratulacje. Co dzisiaj w planach?
7: Praca.
2: No, ejku. Nie wiem, jakiegoś sidequesta trzeba wymyślić, no. No
0: to praca.
7: Innym razem, w piątek.
9: Może przerwa w pracy.
0: No.
2: Za każdym

0: razem, jak będziesz miała przerwę w pracy, zrób 10 przysiadów. O.
1: Okej.
2: Okay. I pomyśl o Kamie.
0: Umówione.
3: Dziękujemy.
4: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Co ma w włosie, jaka trama?
5: To ładne było.
6: Ja chyba jednak wolę Liwkę.

0: Radio SK.
1: Dzień dobry, ja łączę się z Gdyni. Pozdrawiam wszystkich, mamy cieplutko, słoneczko. Szkoda tylko, że nie można iść na plażę, bo trzeba jechać do pracy.

0: 20 minut po 7 rano. Zaraz kolejne ważne newsy ze świata.
1: Powiedział Wiktor Brzozowski, który jest fanem kolonoskopii.
0: I nie uwierzycie, zrobili też ją Donaldowi Trumpowi.
1: I co?
0: O wynikach.
2: Wyszło idealnie.
1: Wyszło naprawdę.
0: Nie zdradzaj wyników. Zaraz w newsach powiemy.
1: A gastro?
2: Proszę pana, musi pan poczekać do newsów.
1: A, dobrze.

0: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Carrefour otwiera się na nowo w Comfy Park. W środę, 27 maja od 10, łap super okazję. A każdego dnia, wow, co za ceny. Hipermarket Carrefour Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II, 115.
4: Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II, 150 przy lotnisku.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
6: Uwaga, uwaga! Już w środę 27

0: dziecko. 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy! To będzie ostatnia reklama.
1: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
2: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.
3: Już w weekend kierowców czekają kolejne zmiany na ulicy Słukowskiego. To w związku z budową ścieżek rowerowych. Chodzi o odcinek od Chodkiewicza do Kamiennej i od Kamiennej do Dwernickiego. Patrzcie na znaki i miejcie oczy dookoła głowy. A pogoda będzie sprzyjała tego typu aktywnościom na świeżym powietrzu. W Bydgoszczy dziś do około 21 stopni i słonecznie.
0: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.

0: Jego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
1: 7.30, zaczyna Męska News, Marcin Procki. Zapraszam. Pożar żaglówki na Odrze w Szczecinie. Jedna osoba z poparzeniami ciała trafiła do szpitala. Ogień pojawił się po 4 rano. Na miejscu nadal jest straż, WOPR i policja. Wszystko wyszło idealnie. Tak amerykański prezydent komentuje lekarskie badania okresowe w szpitalu pod Waszyngtonem. Amerykański przywódca nie przedstawił jednak żadnych szczegółów.
2: SK Sport News.
1: A Jan Urban powołał kadrę na czerwcowe mecze reprezentacji. Na liście znalazło się 26 piłkarzy, którzy towarzysko zagrają z Ukrainą i Nigerią. Wśród powołanych jest Robert Lewandowski. W ataku mają mu pomóc nowe twarze. Karol Czubak z Motoru Lublin i Mateusz Żukowski, który raził skutecznością w drugiej Bundeslidze w barwach FC Magdeburg. Początek zgrupowania jutro we Wrocławiu. A już w pierwszej rundzie Kamil Majszak pożegnał się z wielkoszlemowym Rolandem Garrosem. Zdecydowanie lepszym od Polaka okazał się Alejandro Tabilo. A dzisiaj w drugiej rundzie zobaczymy nasze singlistki Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magdalinet.
3: Hej, ho, do Eski by się szło 31 minut po 7, to jest nasze terytorium.
4: No i zastanawiamy się, gdzie wy nas słuchacie.
5: Cześć Eska, ja was gorąco pozdrawiam z kokpitu mojego córskiego tramwaju. Dziękuję, że mnie codziennie budzicie oraz pozdrawiam wszystkich pracowników transportu publicznego. Cześć.
4: Curyski to z miejscowości Córki.
3: Zaraz za Curichem. Zapiszcie się do naszego spisu powszechnego. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie.

0: Dawid super podsiadło w Radiu SK, 22 minutki i będzie z nami godzina 8.
1: Ktoś tu mryga, więc ja odbiorę. Halo, dzień dobry.
2: Pozdrowienia dla Kamusi, będzie 1-1. Z trasy Aleksandrów Łódzki na Sierpsko, Warszawy.
3: Bardzo dziękujemy.
0: Pozdrowienia dla kierowców rzeczywiście, którzy jadą bezpiecznie. Jedziemy do przodu.
1: To niezależnie, czy jesteście w ruchu, czy siedzicie gdzieś teraz stacjonarnie, posłuchajcie, bo jest ważna informacja. Hakerzy mogą wkrótce odkryć każde nasze komputerowe hasło.
3: Jejku, chociaż jedna osoba, która będzie je znała.
4: Pamiętała.
1: Eksperci mówią, że nadchodzi Q-Day, czyli taki moment, kiedy maszyny kwantowe, a te komputery już się przygotowują do startu i do działania, złamią większość haseł do internetowych kont, zabezpieczenia chroniące banki czy komunikatory i co najgorsze, mogą również złamać ważne dane rządowe.
0: Tak sobie pomyślałem, że naprawdę nie trzeba być jakimś komputerem kwantowym, żeby odgadnąć Wiktor.
3: 1, 2, 3, 4.
1: Kama. Kama. Dobra, dzisiaj sobie zmienię na Wiktor 5-4-3-2-1.
5: To promocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
6: dmuchanym flamingiem?
5: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Focus w Bydgoszczy.
11: Witajcie w naszym świecie!
12: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
13: To Majaland nazywa. Jeszcze raz! Atrakcji wciąż przybywa.
14: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
15: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt.

0: Enso w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxizo. Zapamiętaj nasz adres: Maxizo w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxizo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl.
1: Co najbardziej lubią dzieci?
2: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
1: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
2: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
1: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
3: Czasem w salonie Filman.
4: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
5: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
3: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 31 maja na boisku treningowym B przy obiektach Bydgoskiego Centrum Sportu odbędzie się niebiesko-czarny Dzień Dziecka z Zawiszą Bydgoszcz. Startujemy o 11:00. Będzie czekać mnóstwo darmowych atrakcji dla najmłodszych. Ogromna strefa dmuchańców, fotobudka, tory przeszkód, kurs pierwszej pomocy, strefa cateringu z grillem, lodami i wieloma innymi niespodziankami. To będzie dzień pełen zabawy, uśmiechu i rodzinnej atmosfery. Nie zastanawiaj się, zabierz rodzinę i spędź ten dzień razem z nami. Zapraszamy.
9: I po reklamie.

0: Ale połączenie Jay-Z i jeszcze Linkin Park ze starych czasów w starym składzie na Punkcore. 10 minut, będzie 8.
1: Do tego już zamierzono sala i mamy dawkę wybuchową.
2: No to trzymajcie się w takim razie, a gdybyście chcieli powkręcać kogoś, to pamiętajcie, Nosel mieszka na SKP.pl.
0: Obawiam się, że dzisiaj zęby będą bolały. Au.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Kokoszka Krystyna, po tej stronie zakład stomatologiczny. Czy ja się dotelefonowałam do pani Doroty?
4: Tak, zgadza się.
5: Wizyta na 9 w środę. To jest pani, tak? Widzę, że pierwszy raz u nas pani będzie.
4: Tak.
5: Obrys szczęki był dostarczany, czy raczej nie?
4: Bo to chodzi, bo ja mam zdjęcie pantogramu i tomografii zrobione.
5: Ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce tego, bo to jest prywatnie robione zapewne, co nie?
4: Dokładnie tak.
5: No, a obrys szczęki, proszę pani, jest robiony normalnie z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia, co musi być w kartotece odnotowane i dlatego też wydzwaniamy, żeby pani mogła to zrobić nam i dostarczyć ewentualnie przed wizytą jeszcze.
4: Dobrze, a proszę mi powiedzieć, ten obrys szczęki to ja mogę gdzieś tutaj zrobić u siebie na miejscu.
5: To pani sama sobie robi, proszę pani, w domu i pani nam to ewentualnie zdjęciem wysyła albo skanuje. Gdyby pani mogła wziąć kartkę papieru, proszę pani, jakiś długopis albo flamaster, ja pani poinstruuję, pani zrobi i będzie już po sprawie.
4: Jasne, już robię.

0: pani?
1: Od lewej. Zaraz pani powiem dokładnie.
0: Zazwyczaj od piątki można by
1: piątka,
0: było.
1: Piątka, tak, od piątki.
0: No to świetnie. Dobrze, zrobi pani to samo do dołu, tylko że proszę pani na innym fragmencie kartki. I teraz od dołu pani kładzie kartkę na tą deskę, przygryza pani deskę i od dołu pani odrysowuje łuk. Dobrze?
1: Od dołu deski, tak?
0: Tak, tak, tak, tak, tak.
1: Aha.
0: I co widać?
1: Zęby. Właściwie to takie szlaczki od zębów.
0: Gdyby pani mogła nam to, proszę pani, albo zrobić zdjęcie, albo zeskanować i wysłać na stomatologię, to ja będę wdzięczna, dołączę do Agdy jeszcze przed wizytą.
1: Jasne, a adres, na który mam wysłać? Na stronie
0: znalazłam. To powie to pani Weronika.
2: Cześć, Dyszka, zostałeś wkręcona.
1: Nie kręcę! Dyszka, zabiję cię!
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Siema SK, cześć, pozdrawiamy ze słonecznego Waxio w Szwecji. Czekamy, aż w końcu ktoś wkręci Nosala. Pa!

0: Wtedy duży swims w Radiu SK. 6 minut i będzie z nami godzina 8. Fajny numer.
1: Policzyłabym wszystkie jego tatuaże, naprawdę.
0: Jest tego dużo.
2: Jakbyś zaczęła liczyć, to byś doliczyła do 12 milionów. Ale użytkowników aplikacji mObywatel.
0: No to sporo, prawda?
1: Popularna apka, popularna. I o tej popularności będzie mówił Marcin Brodski w newsach za chwilę.
2: Jak się patrzy na to, ile się załatwia sprawy osobiście w urzędzie, to się nie dziwię, że ona taka popularna.
3: Kama i Wiktor. Autopromocja.
4: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Mix już w piątek po 20.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej.

0: Marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Hot grill.
7: Grilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda.
13: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
18: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
19: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
24: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
25: Jest pogodnie i w tej chwili na termometrach w Bydgoszczy mamy około 16 stopni, ale będzie więcej. Temperatura wzrośnie do około 21, jutro 24 i słonecznie do piątku. W weekend może się trochę zachmurzyć, może też zagrzmieć. A kierowcy, którzy zmierzają w tej chwili do celu, dzwoniają m.in. na Placu Poznańskim i Rondzie Grunwaldzkim.
23: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
24: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
26: Jest 8 zaczynamy MSK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek nowe informacje w sprawie autorów fałszywych alarmów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił przed chwilą w TVN24, że zatrzymane zostały 3 osoby. Wobec jednej z nich sąd już zastosował tymczasowy areszt. Reporter Eski Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanych?
27: To młode, około 20-letnie osoby, które wcześniej miały zatargi z prawem w podobnych sprawach. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów tego postępowania ze względu na rozwojowy charakter sprawy. Trójka zatrzymanych współpracuje ze śledczymi i składa zeznania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy działali chcąc zaistnieć. Jak przekazał dziś o poranku w TVN24 szef resortu spraw wewnętrznych, to dopiero początek tej sprawy, a prowadzone śledztwo przyniesie zapewne kolejne zatrzymania. Służby próbują obecnie namierzyć także sprawcę sobotniego fałszywego zawiadomienia w sprawie pożaru w domu matki prezydenta Polski.
26: Jeszcze dziś Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. To będzie historyczna chwila, zaznacza premier Donald Tusk.
28: Kiedy pracowaliśmy nad traktatem z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie

0: bezpieczeństwa Polski.
1: A istotnym elementem porozumienia ma być cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. A już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas. A z jakiej funkcji najczęściej korzystamy w aplikacji?
2: Najczęściej, jak widzimy, niestety, korzystamy z tej funkcji, gdzie każdy chciałby zobaczyć zero, czyli weryfikacja naszych punktów karnych, jak również często sprawdzamy historię pojazdu.
1: Wyjaśnił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W mObywatelu obecnie można skorzystać z 47 usług, w tym online'owej rejestracji narodzin dziecka, mStuczki czy złożenia wniosku o nowy dowód osobisty.
3: SK Bydgoszcz News.
4: Jarosławska, na jednej scenie spotkają się gwiazdy rapu, popu i rocka. W Bydgoszczu szykuje się City Life Festival. Pierwsza edycja, która łączy muzykę i sport, mówi prezes Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza Bydgoszcz Krzysztof Bez.
5: Piątek headlinerów mamy White'a, Kasba, Lagan, Malik Montana, Louis Villian i Fałki. To takie, myślę, bardziej rapowe brzmienia. W sobotę nie trzeba przedstawiać BDOS, Miu, Zalia, Kuka i Kali. I w niedzielę 7 czerwca Gibbs, Zaleski, Hubert, Kuban, Opał i Ewelina Ross.
4: Trzydniowe święto muzyki od 5 do 7 czerwca.
3: Jankes i Wiktor.
6: Na Radiu SK.
7: My moglibyśmy mieć udział w tych mistrzostwach, prawda? 3 na 3. Jestem z 3, czuję.
8: I na kogo byśmy grali? Na powietrze.
7: Na wszystko.
9: Ale to znaczy, że już jesteśmy zwycięzcami. Podoba mi się ten
7: dokładnie
9: układ.
8: A wy gdzie jesteście? Bo dzisiaj prowadzimy eskowy spis powszechny.
10: Cześć Radio SK. Pozdrawiam was z miasta, które posiada Big Ben i London Eye. Słuchamy was codziennie. Dzięki za super muzę.
11: Radio SK Londyn, 3 po 8.
12: Nie ma takiego miasta.
13: To

0: Nie Zofia, tylko Kamila. Dzień dobry, witamy. Jesteś Jankes, dzień dobry.
1: I to jest ten moment, kiedy mam powiedzieć, że ty też jesteś.
0: No i teraz wy o mnie,
1: i
0: no.
1: On.
0: I on. Kto?
1: On.
0: Wiktor! Wiktor! Witamy was serdecznie.
2: Dobra, lećmy dalej.
1: Słuchajcie, białucha, wiecie co to jest?
2: Białucha.
0: Oczywiście to jest...
2: To jest taka ryba?
0: Ssak morski z rodziny narwali. Prawie ryba. Wygląda jak ryba, ale jest ssakiem. No,
1: robi tak. I to już jest kolejne zwierzątko na naszym pięknym, cudownym świecie, które oficjalnie posiada samoświadomość.
0: What?
1: No bo zrobili im taki test lustra, czyli postawiono przed nimi lustro i one wykorzystywały lustro do świadomej kontroli swojego wizerunku.
0: A, i wtedy już jesteś uznany za myślącą istotę.
1: Która posiada samoświadomość,
2: dobra,
1: tak.
2: No, słuchajcie, ja muszę wam powiedzieć, że ja jak o 5 rano wchodzę do swojej łazienki, to robię sobie też taki test lustra.
0: Jakie są wyniki?
2: No, nie poznaję siebie.
3: Jankes.

0: Tutaj SK, 16 minut po godzinie 8.
1: SK. SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
0: To jest finał naszej akcji. Znaczy, finał dokładny będzie w najbliższy weekend, gdy polecimy w miejsca nieznane, wciąż nieznane oczywiście, ale finalizujemy miejsca w samolocie, gdzie zasiądą nasi słuchacze.
2: Mamy ostatnie dwa miejsca, ale patrząc po zgłoszeniu, to Kuba w pojedynkę zajmie te dwa miejsca.
3: Czy ty coś sugerujesz?
2: Ty, no po prostu, Kuba, przepraszam, jak bardzo umięśniony jesteś?
4: Delikatnie.
0: Delikatnie.
2: Jednak jak popatrzyłam na te zdjęcia, to miałam takie wrażenie, że Kuba, ty masz tyle mięśni, ile Wiktor i Jankes razem.
0: Chcielibyśmy taką delikatność. Ja wam przypominam, że kiedyś Darek Michalczewski powiedział: Janki, ale ty dobrze wyglądasz. A ja: co? Jak to? Jak dobrze? Masz tyle miejsca na mięśnie.
5: Tak mi powiedział.
0: Naprawdę. No.
3: Ale czy wy sugerujecie, że Kama tym razem grzebała w tych zgłoszeniach i wybrała po zdjęciu?
2: Nie, nie, chyba nie. To Bogaj. Nie. Ale Bogaj wie, co jest dobre.
6: Kama mi kazała.
3: Kuba, jakie są powody, dla których to właśnie ty powinieneś zaszczycić swoją obecnością samolot, a potem naszą wyjazdową imprezę?
4: Nie pamiętam dokładnie, co tam było w zgłoszeniu, ale na pewno, że to będzie pierwszy taki wyjazd, a drugie, że mam imieniny niedługo.
3: Okej. Okay. Czy ty chcesz nam powiedzieć, że pierwszy raz wybierzesz się poza granicę naszego pięknego kraju?
4: Jeżeli chodzi o wakacje, to tak.
3: O. To jest fajne,
6: trzeba świętować, no.
2: Tylko wiesz, jak ustawisz sobie poprzeczkę tak wysoko, to ja nie wiem, czy już inne wakacje będą smakowały tak dobrze, jak odlot ściśle tajny.
0: Powiedziała to Kama, która z nami leci.
3: A te imieniny to konkretnie kiedy? Bo nie sprawdzałem, kiedy jest Jakuba w kalendarzu.
4: To jest podwójne świętowanie, bo to jest 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka.
0: To zrobimy sobie w sobotę ewentualnie, tak, albo ten.
2: No dobrze, ale patrząc faktycznie po tym twoim zdjęciu, wyglądasz na faceta, który ćwiczy. Czy to znaczy, że zrobisz nam poranny trening, a dokładnie Jankesowi i Wiktorowi i Bogajowi, bo też leci.
4: Coś tam możemy poćwiczyć.
0: Że ja poproszę nie poranny, bo lecimy, żeby się oczywiście wyspać.
2: Aha, powiedział ojciec dwójki dzieci.
0: Ale popołudniowy trening, albo wieczorny nawet najlepiej.
3: Siemano, siemano, jest 20 rano.
0: No dobra, bo tak przeciągamy. Gdybyśmy mieli ciebie zabrać, masz kogo zabrać ze sobą, bo to jest miejsce podwójne.
4: No właśnie, teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym. Coś domyśleć.
2: To jeszcze casting Kuba zrobi, nie?
3: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
0: Dobra, na pewno sobie, cudzysłów, tym problemem poradzisz. Słuchaj, no mamy dla ciebie informacje.
3: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
4: No to yeah! Też to nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień wczoraj telefonem i dzisiaj, że...
0: Ach, była zapowiedź, jest finalizacja, a kropkę postawimy w najbliższy weekend, gdy polecimy. No właśnie, wciąż nie wiem gdzie.
3: Kuba, czy ty masz jakiś pomysł, gdzie lecimy? Bo tu różne są obstawianki przy okazji podpowiedzi. Pojawia się Grecja, pojawia się Malta, niektórzy mówią, że Portugalia, inni wskazują na Malagę. Gdzie twoim zdaniem wylądujemy?
4: Nie mam kompletnie zielonego pojęcia.
3: A gdybyś miał strzelać i obstawić swój los i głos,
0: albo gdzie chciałbyś polecieć?
4: Tam, gdzie jest ciepło.
2: No to akurat załatwione. Widzimy się w takim razie w piątek na lotnisku. W piątek razem z naszymi fantastycznymi słuchaczami już zabieramy się za odlot ściśle tajny.
1: Odlot ściśle tajny.

0: Tutaj jest 26 minut po godzinie 8, zadajesz się z pogodynką i rozumiem, że teraz chcesz gadać o pogodzie, tak?
1: Marcin Brodzki to zrobi, bo patrzę przez ramię w to, co sobie przygotował i podobno zbliżają się do nas wielkie nawałnice i burze.
2: Uch, to o tym za chwilę tak naprawdę, ale gdyby u nas zamiast Marcina Brodzkiego pan Stachurski zapowiadał pogodę, to jakby to brzmiało?
1: O wiele lepiej.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Carrefour otwiera się na nowo w Comfy Park. W środę, 27 maja od 10 łap super okazję. A każdego dnia, wow, co za ceny. Hipermarket Carrefour Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: To będzie ostatnia reklama.
1: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.

0: rozjeżdża na Nowogrodzkie trasy, to spory ruch, między innymi na Armii Krajowej, Kamiennej i Fordońskiej. Bezpieczne odległości pomiędzy autami warto trzymać też na Szubińskiej i Grudziąckiej. Na termometrach w Bydgoszczy około 16 stopni, ma być 21. Od rana jest pogodniej i w ciągu dnia słońce również będzie na pierwszym planie. Udanego dnia.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
2: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, najwcześniej jutro uda się przywrócić ruch pociągów na trasie Poznań-Piła, a to po wypadku w Garbatce koło Obornik. W poniedziałek na niestrzeżonym przejeździe TIR wbił się wiodący szynobus. Pociąg został już usunięty z pobocza torowiska. IMGW ostrzega przed burzami na południowych krańcach Polski. Alerty pierwszego stopnia wydano w Małopolsce i na Podkarpaciu. Nawałnice prognozowane są tam dziś po południu. Inwazyjne owady za to dają się we znaki leśnikom. Od dziś przez dwa tygodnie nie można wchodzić do lasów zieleniu w warmińsko-mazurskim, a to przez zabiegi chemiczne z użyciem samolotu są wymierzone w zwalczanie chrabąszczy niszczących drzewa.
3: Kama i Wiktor.
4: Hej, hej, w pół do piątku, środa, 27 dzień maja.
5: Witają was poranne chrabąszcze przy mikrofonach.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
4: Dzisiaj jest dzień samorządu terytorialnego.
6: No właśnie, i zastanawiamy się, gdzie nas w związku z tym słuchacie, na jakim terytorium.
7: Cześć, Radio SK. Ja was pozdrawiam z drogi do pracy pomiędzy Pruszkowem a Sokołowem. Mijam chyba ze trzy ronda i na każdy mam ochotę zawrócić.
4: Do domu!
5: A Pruszków, przypominamy, zaczyna się tam, gdzie kończą się reguły. Nie będę.

0: To jest Eska z rana. Jeżeli mieliście na 8 do roboty, to informujemy, że już od 38 minut jesteście spóźnieni. Gratulujemy.
1: Czas na sportowe informacje i uwaga, sportowe portale donoszą, że być może liczba Polaków w klubie FC Barcelona nie ulegnie zmianie.
0: Ale co to, jak
2: ale
0: to?
2: Ale poczekaj, no lewy odchodzi.
1: No. No odchodzi, ale uwaga, uwaga, podobno Łubu-Dubu prezes klubu ma być mocno zainteresowany ściągnięciem Jakuba Kiwiora. Naszego zawodnika, który obecnie gra gdzie?
0: Gdzie?
1: W Porto. Porto, tak, Jacob Kiwior.
2: No spokojnie, panowie, no może prezes na kolacji powiedział, że chce, żeby podać mu kawior i tak powstała ta plotka.
1: Wiktor. Kuba Kawior!
0: Daj się mi tam tego, no, kawiora mi nałóżcie.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
4: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
5: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxis w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxis. Zapamiętaj nasz adres: Maxis w Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxis, wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.
6: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Yama, Bydgoszcz, ulica Nowotoruńska 10. Astro Festival wraca do Bydgoszczy. Widzimy się w Młynach Rotera i na Wyspie Młyńskiej. Plenerowe

0: planetarium, największy w Polsce teleskop słoneczny, warsztaty rakietowe i muzyczne, astroanimacje, odlotowa fotobudka i laboratorium mgławic planetarnych, filmy i zdjęcia z kosmosu oraz rycerze Jedi. A na finał multimedialny mapping show na sferycznym ekranie. Bydgoszcz, 5 czerwca od 17 do 23. Szczegóły na astrofestival.pl. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, współorganizator Młyny Rotera. Do zobaczenia! Koniecznie!
1: Witajcie w naszym świecie!
2: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
3: To Majaland nazywa. Jeszcze raz! Atrakcji wciąż przybywa.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
6: I po reklamie.

0: Pitbull i Chris, Krzysiek Brown w Radiu SK, 12 minut i będzie z nami godzina 9.
1: My ciągle gramy i sprawdzamy, gdzie wy nas słuchacie.
2: Cześć SK, Adam z tej strony, pozdrawiam ze słonecznej, niedeszczowej Irlandii. Wczoraj mieliśmy 32 stopnie, a tak sobie myślałem, że odlot ściśle tajny będzie właśnie do Irlandii.
3: Nie wiedziałam, że Irlandia jest znana z geometrii, bo to była jedna z naszych podpowiedzi.
0: Tak. Ale ja nie byłem tam.
3: A i
0: nie
3: słońce jest tam zawsze.
0: No to jest rzeczywiście.
1: Ale muzyka irlandzka.
3: Tak, to by się zgadzało.
0: Można się pogubić. Ja kiedyś byłem w Irlandii, pamiętam, na meczu, jak Polacy grali.
3: I się zgubiłeś.
0: No i tam te trójkąty, kwadraty były takie. Chodziliśmy, gubiłem się.
1: Święty Patryk cię zaprosił chyba
0: na spotkanie.
1: No dobra,
0: ale nie, tam nie lecimy. Raczej nie. No Irlandią raczej nie pachnie.
3: No a gdzie myślicie, że lecimy?
1: Zostaliśmy obsypani właśnie podpowiedziami. Mamy jakieś spektrum w mózgu różnych miejsc, więc niech każdy z nas wybierze sobie jedno i sprawdzimy w piątek, kto z nas miał rację. Janki, gdzie lecimy? Co obstawiasz?
0: Pachnie mi bardzo, bardzo Hiszpanią, ale no chciałbym, żeby to była Grecja. I Grecja też oczywiście, no, wiele rzeczy pasuje tam.
1: Stawiasz na Grecję, zapisujemy.
0: Dobra, ja stawiam na Grecję.
3: Ja też bym się przychylała akurat do Grecji, bo poczujemy się tam bardzo młodo, czyli starożytna Grecja, tu by się zgadzało. Geometria jest stamtąd, to też
0: euro,
3: by się zgadzało.
0: Euro się tam płaci.
3: Pitagoras, facet o wielu imionach. No tutaj jest kilka takich rzeczy, które bym powiedziała,
0: sałatka,
3: że siedzą.
0: Grecka lubimy.
3: Suszone owoce.
1: No to ja w takim razie obstawiam Hiszpanię, bo mi to naprawdę pachnie jakimś Madrytem albo Barceloną, więc ja wybieram Hiszpanię, bo i muzyka, i te właśnie małe owocki, i to, że jest ich 300, czyli słonecznych dni prawdopodobnie, też by się zgadzało.
0: Bogaj. No Hiszpania też na drugą nóżkę rzeczywiście.
4: Ja myślałem Malta, ale teraz powiem Malaga.
1: Czyli też Hiszpania.
4: Tak.
0: Malaga.
4: Malaga, na samym dole Hiszpanii.
1: Tak. Nagrało się i zapisało.
3: No to sprawdzimy już oczywiście w najbliższy piątek.
5: Jankes. Jankes. I Wiktor.

0: a chciałoby się powiedzieć na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania?
1: Dziękujemy bardzo. Dzisiaj Dzień Samorządu Terytorialnego. Dziękujemy za sygnały, gdzie nas słuchacie, gdzie jesteście.
2: To było nasze terytorium, czyli poranek na antenie Eski. Za chwilę to terytorium przejmują inni. Zostańcie z dobrymi hitami na czasie.
3: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce.

0: Maxi Smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
18: Poranna jazda w słońcu i pogodnie będzie także w ciągu dnia. Na termometrach w Bydgoszczy do około 21 stopni. Jutro ma być 24, a w weekend może być jeszcze cieplej, ale może się zachmurzyć i deszcz też może się pojawić. A kierowcy o tej porze zwalniają na Jagiellońskiej i Fosze. Większy ruch także od czasu do czasu na Nakielskiej. Szerokość.
16: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
19: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Odpowiedzą za serię fałszywych alarmów służby zatrzymały łącznie 3 osoby. Jedna z nich trafiła już do aresztu. Potwierdził to przed chwilą premier Donald Tusk. Jak mówi, to młode osoby.
20: Którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości, o tym już wiemy.
19: A na podstawie fałszywych zgłoszeń kilka dni temu strażacy siłowo weszli m.in. do mieszkania należącego do matki Karola Nawrockiego. Na razie bez pociągów między między Piłą a Poznaniem. Wykolejony pociąg został już podniesiony, informuje wielkopolski reporter Eski Paweł Adamczewski.
14: Linia kolejowa między Poznaniem a Piłą wciąż pozostaje jednak zablokowana. Uszkodzone najpewniej zostały nie tylko tory, ale też linia trakcyjna. Jak się dowiedziałem, ruch na trasie Poznań-Piła dalej jest wstrzymany. Część połączeń odwołano, a przewoźnik na wyłączonym odcinku zapewnił zastępczą komunikację autobusową.
19: A pociąg wykoleił się w poniedziałek po zderzeniu z ciężarówką. Zamiast mundialu sparingi. Jan Urban ogłosił powołania na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Na liście kilku debiutantów, m.in. Karol Czubak czy Mateusz Żukowski.
21: Chcemy dać szansę nowym twarzom, ale niezbyt wielu, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że no, jeśli będzie zbyt wielu, nie wiem, debiutantów, to wszystko powoduje, że nie ma zrozumienia, nie ma płynności gry i tak dalej. Natomiast my w dalszym ciągu chcemy zgrywać tą reprezentację.
19: Mówił w rozmowie z nami selekcjoner Jan Urban. Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a w środę w Warszawie mecz z Nigerią.
22: SK Bydgoszcz News.
18: Dyrektorska dąb przy ulicy Moniuszki uratowane. Nie pójdzie pod topór w związku z budową ścieżki rowerowej. Jego planowana wycinka wywołała sporo kontrowersji wśród mieszkańców. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zapowiedział, że drzewo zostaje na swoim miejscu. Drogowce muszą znaleźć inne rozwiązanie. Będą strefy edukacji i profilaktyki zdrowotnej, warsztaty i konsultacje prowadzone przez studentów Kolegium Medicum i specjalistów. To już dziś przy ulicy Sandomirskiej 16 odbędzie się MedPiknik. Akcja w godzinach od 10.30 do 13.30.
23: Pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy dzisiaj wstali z pierwszym dzwonkiem budzika. Podobno to wcale nie jest aż takie zdrowe, dlatego że poziom adrenaliny podnosi się znacząco w okamgnieniu. A potem przychodzicie do pracy, jest tylko gorzej, albo i lepiej. 2 minuty, a właściwie 3 już po 9:00. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Idealne rozbudzenie. Wciąż Liquid on Narcotic w Radiu SK. 18 minut po 9. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, kawałek, który wrócił po Coachelli. Godzina 18. Przez lata to była godzina uznawana za idealną porę na zjedzenie kolacji. Powtarzana i w przekazach medialnych, i często przez ekspertów w postaci dietetyków, czy też trenerów. A teraz najnowsze badania wskazują, że możemy już o godzinie 18 zapomnieć. Dlatego, że okazuje się, że kluczowe znaczenie dla zdrowia i utrzymania prawidłowej wagi, jeżeli chodzi o spożywanie kolacji, wcale nie ma godzina, ale odstęp między ostatnim posiłkiem a snem, który powinien wynosić magiczne 3 godziny. 18 jest więc dla tych, którzy chodzą spać w okolicach 21. Jeżeli kładziecie się spać w okolicach 23, to spokojnie możecie ostatni posiłek zjeść o godzinie 20. Ciekawe, co z tymi, którzy wstają na tak zwane nocne podjadanie. Prawdopodobnie w ogóle chyba nie powinni chodzić spać.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
7: Gdzie drwa rąbią? W gdańskich składach drzewnych. W ofercie certyfikowane drewno konstrukcyjne. Deski na taras gładkie i ryflowane. Architektura ogrodowa, duży wybór sklejki i środków ochrony drewna. Gdańskie składy drewne. Bydgoszcz Smoleńska 154. Drewno dostępne od ręki.
8: Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
9: Tymczasem w salonie Filman.
10: Wolałby pan jednak inne okulary?
11: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
10: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
9: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: Bydgoszcz, jesteście gotowi? Już 30 maja w klubie AMA 3.0 odbędzie się oficjalny Before Sunrise Festival 2026. Za konsoletą pojawią się Diablo, Dave Mezzo oraz OnTune. Przyjdź i zgarnij dwie podwójne wejściówki na Sunrise Festival. Czekają na was trzy piętra, trzy bary i ogrom pozytywnej energii. Before Sunrise Festival w AWA 3.0. Bilety i rezerwacje na awa3.pl.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi.

0: Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertów, najlepsza muzyka i festiwalowy klimat na wyciągnięcie ręki. Już

0: Miu, Zalewski i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące, profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Wczesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość.edu.pl. Szkoła Przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
3: I po reklamie.

Esce! Esce! To teraz czas na człowieka, który bierze sprawy w swoje ręce. Jak ma jakieś marzenie, to po prostu odzywa się do tych, którzy mogą pomóc mu je spełnić. Jak sobie pomyślał, że chciałby robić remiksy naprawdę znanych numerów, to zaczął się odzywać do ich autorów i tak okazało się, że na przykład jego Prayer in C w jego remiksie właśnie stało się ogromnym hitem, który gramy też w Radiu SK do dziś. Taki jest Robin Schulz, który wraca właśnie z nowym kawałkiem. Robin Schulz, Barbs, Better Times.

0: poleciał. No i poszło, a właściwie to poleciało, a właściwie to wy polecicie już za dwa dni na odlot ściśle tajny razem z naszą ekipą, czyli Jankesem, Kamą i Wiktorem. I dziś, uwaga, ostatnie dwa miejsca na ten odlot ściśle tajny, bo wciąż nie wiemy dokąd, trafiły do ostatniego szczęśliwca.
1: No właśnie, teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
2: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
3: Słuchaj, no mamy do ciebie informację.
2: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
1: No yeah! To nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień dzisiaj, że...
0: No i Kuba poleci już w piątek na odlot ściśle tajny, ale z tego co usłyszeliśmy, to ma wolne miejsce. Więc jeżeli ktoś chciałby jakoś bardzo i miał jakimś cudem kontakt do Kuby, to pewnie macie jeszcze jakieś 48 godzin, żeby go przekonać, że to wy będziecie najlepszymi towarzyszami tej podróży. Dokąd? No wciąż nie wiemy. To pozostaje zagadką, więc jak będziecie śledzić od piątku naszą antenę, ale także media społecznościowe, to się wszyscy razem dowiemy, bo nikt z nas nie wie, dokąd tak naprawdę wystartujecie z lotniska. Dajcie znać, jak już dotrzecie. I czy fajnie, czy warto. Następnym razem może razem.
4: Autopromocja. Jak wkręcać, to ty.

0: się skończyć z takim numerem.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
6: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxiso w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxiso. Zapamiętaj nasz adres: Maxiso w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxiso. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.
8: Co najbardziej lubią dzieci?
9: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
8: 29 i 30 maja Zielone Arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
9: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
8: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
10: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
11: Wow, to Ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Byddrew, kolego, Byddrew. Byddrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Byddrew.pl. Telefon 884 308 308.
12: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki. Spokój za oknem. Szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na Twój biznes? M-City. Największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesna osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City. Nowy rozdział Twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
13: Uwaga, uwaga! Już w środę 27

0: dziecko. 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy! To będzie ostatnia reklama.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: I po reklamie.
4: SK.

Niech wam ten dzień popłynie spokojnie, tak jak ten kawałek. Andrew 55 Ultra, Check to You w Radiu SK. Tuż przed 10, po 10, po pierwsze kolejne hity, po drugie pewnie dużo pracy przed wami, a po trzecie test na to, jak sprawdzić, jaki jest stan waszego zdrowia bez wychodzenia z domu. Nie, to nie zastąpi lekarza, ale może być jakimś pierwszym powodem albo do dumy, albo do tego, żeby pójść jednak i coś sprawdzić. Po 10 też Felix Yen, Jasmine Thompson, Ain't Nobody się pojawi. A, i nowy hymn męskiego grania też będzie.

0: Reklama.
1: Barbara, no? Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert tanie.
5: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TEB Edukacja.
6: O, fajnie! Mają dużo super...

0: Doktor kierunków. Co wybrałeś?
1: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
0: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
1: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
0: Też bym tak chciała.
1: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Bydgoszcz, Dworcowa 71.
0: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
2: Uwaga, uwaga! Już w środę 27.

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertów, najlepsza muzyka i festiwalowy klimat na wyciągnięcie ręki. Już 5

0: Lewski i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki. Spokój za oknem. Szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City. Największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City. Nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.
7: W tej chwili 16-17 stopni na podwaskich termometrach, ale ma być więcej, powyżej 20. Jest i będzie pogodnie, bez deszczu. A kierowcy o tej porze zwalniają na Fordońskiej, Przełęczyckiej. I przypominamy, że 1 czerwca zostawiamy auto w garażu i wybieramy rower i rywalizację tytułu rowerowej stolicy Polski. Powodzenia.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
8: Na zegarach 10 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sejm zajmie się dziś projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Rządowe propozycje zmian zakładają m.in. możliwość zawarcia notarialnej umowy o wspólnym pożyciu. Reporter SK Mateusz Chłyston zna szczegóły. Mateuszu, co dokładnie zakłada ten projekt?
9: Między innymi to, że dwie osoby pełnoletnie, także osoby tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza. Taki dokument zarejestrowany później w Urzędzie Stanu Cywilnego miałby umożliwić parze choćby regulację spraw związanych ze wspólnym majątkiem, uzyskanie prawa do wspólnego mieszkania, ustanowienie ewentualnych alimentów, czy wreszcie nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznej.
8: Szef gabinetu prezydenta zapowiedział, że Karol Nawrocki jest gotów rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co de facto jest związkiem partnerskim. Narkotykowe laboratorium ukryte w naczepie ciężarówki. Funkcjonariusze CBŚP rozbili grupę, która miała produkować i sprzedawać syntetyczne narkotyki. 7 osób zostało zatrzymanych na terenie powiatu kutnowskiego. Zabezpieczono narkotyki warte prawie 70 milionów złotych. Kluczowe reakcja, czas i umiejętność niesienia pomocy. W Radomiu przechodni uratowali życie mężczyzny. Podczas jazdy na rolkach doszło do zatrzymania akcji serca. Pan Krzysztof z całego zdarzenia niewiele pamięta.
10: Tak jakbym zobaczył dwa światła na mnie najeżdżające. Później już tylko pamiętam, jak obróciło mnie plecami i zobaczyłem w górze moje dwie nogi z rolkami oczywiście na wysokości, tam gdzie powinna być głowa.
8: A mężczyzna trafił do szpitala, lekarze podkreślają, że gdyby nie reakcja świadków, jego życia nie udałoby się uratować.
5: SK Bydgoszcz News.
7: Jarachwerska to będzie widowisko. W piątek na stadionie bydgoskiego Zawisza odbędzie się memoriał Ireny Szewińskiej. Swój start potwierdzili m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska i Jakub Szymański. Organizatorzy zaplanowali

0: rywalizację w 14 konkurencjach. Początek o godzinie 17. To coś dla najmłodszych, ale skorzystają też starsi. W weekend będzie można wybrać się na modelarski Dzień Dziecka. To przy Fordońskiej 159. Będzie makieta kolejowa z realistycznym ruchem pociągów oraz wystawa różnych modeli. Akcja od 10 do 15.
1: Druga kawa? Może? Już teraz? Albo przerwa, bo przypominam, że na każdą godzinę pracy przed komputerem 5 minut przerwy jest wymagane przez przepisy. 2 minuty po 10, Felix Jen, męskie granie orkiestra nareszcie, a także Zara Larsson, to jest plan na tę godzinę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: przed oczami teledysk do tego numeru Eiffel 65 Blue Double D na 18 minut po godzinie 10. Test na to, czy jesteście zdrowi, który możecie zrobić w kilka sekund. Nazywa się testem flaminga. O co chodzi? No, trzeba sobie wyobrazić teraz flaminga, stojącego najczęściej na jednej nodze. No i właśnie, to przez ile sekund wy stoicie na jednej nodze, bez chwiania się, ale także bez dotykania tą podniesioną do góry stopą do ziemi, może dużo mówić o waszym stanie zdrowia. Chodzi o to oczywiście, żeby jak najdłużej utrzymać równowagę bez postawienia stopy na ziemi. I ta zdolność do utrzymania równowagi jest cennym wyznacznikiem a propos naszego stanu zdrowia. Ile? No, tak jak 10 sekund dacie radę, to jest dobrze. Jak mniej, no to już są sygnały do tego, żeby sprawdzić, czy z organizmem wszystko okej, czy coś się nie dzieje. Czy wy już naprawdę stoicie na jednej nodze teraz i sprawdzacie? Myślałam, że poczekacie chociaż do wyjścia z pracy.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
3: Blik. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyswoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie. Skoda Bieranowski szuka najstarszej sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęcia na auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski. Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Taki towar sprzedaje się na pniu. Gdańskie Składy Drewne polecają certyfikowane drewno konstrukcyjne.

0: klatki na taras gładkie i ryflowane, architekturę ogrodową, duży wybór sklejki i środków ochrony drewna. Gdańskie Składy Drewne. Bydgoszcz Smoleńska 154. Drewno dostępne od ręki.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
6: I po reklamie.

0: Sezon truskawkowy w pełni. Adam Lambert, Ghost Town w Radiu SK, Alan Walker, Dance in Love. Zagrają za chwilę. Rzeczywiście truskawek pełno na każdym roku, rogu nawet. Co roku też pełno truskawek, to prawda. Na co zwracać uwagę? Eksperci mówią, że nasze półki. Ja dotychczas myślałam, że głównie przy wyborze truskawek zwraca się uwagę jednak na cenę.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
3: Masz problem z samochodem? Szukasz mechanika? Nowy warsztat samochodowy w Bydgoszczy zaprasza. Adi Car Service Podolska 7A. Atrakcyjne ceny. Profesjonalna obsługa. Szybka diagnostyka. Serwis opon i klimatyzacji. Podolska 7A.
4: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemonie. Telefon 56 674 32 40.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.

0: 23 czerwca.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
0: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Kto przygody dobrej szuka? Cocomelon to zabawa i nauka.
6: Odkryj wspaniały świat zabawy Cocomelon już 29 i 30 maja w Fokusie. Zajrzyj na farmę McDonalda, zagraj na ogromnej planszówce. Zobacz autobus Cocomelon i rób sobie zdjęcie z JJ-em.
5: Zjedz pyszną muffinkę i baw się jak dziecko w Fokusie.
7: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days.

0: od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days. 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors. Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
1: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
4: I po reklamie.

0: prawda jest taka, że dla mnie zamiast czterech kur roku, o których śpiewał Wiktor Waligura z Drejskulem, mogłaby istnieć jedna. Dobra, góra dwie. Wiosna i lato.
1: Afera w komentarzach na naszym eskowym messengerze za 3, 2, 1, po 11 w Radiu SK. Mam hity i je zagram. I będzie lepiej, wam płynęła ta środa z Radiem SK.
2: Reklama. Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Wiosna to czas odnowy. Pozwól wnętrzom rozkwitnąć. Odwiedź salon Voxy w Bydgoszczy i odkryj kolekcję Well. To meble stworzone z miłości do natury. Poczuj fakturę drewna i odetchnij wśród łagodnych linii. Dzięki wizualizacji w Voxbox zobacz pokoje, zanim je urządzisz, a montażem zajmą się nasi fachowcy. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł zyskujesz do 100 zł na kolejne zakupy. Salon Vox Bydgoszcz, Szajnochy 2. Celebruj wiosnę w pięknym wnętrzu.
8: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
9: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
8: Sprawdź to sam, czy Michał odkusi ceną każdy dział.
9: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
10: Co najbardziej lubią dzieci?
11: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
10: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
11: Świętujcie dzień!

0: żywo.
1: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zieloneArkady.pl.
2: Castorama.
0: Teoria
2: i praktyka.
0: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
9: Słońce na pierwszym planie i w Bydgoszczy już 18 stopni i to jeszcze nie koniec. Do piątku będzie pogodnie, w weekend może się trochę zachmurzyć, ale i tak będzie ciepło. Kierowcy muszą uważać na zmiany w organizacji ruchu na Słukowskiego. Tam sporo się będzie działo w weekend. Patrzcie na znaki. O tej porze większy ruch na Fosza i Królowej Jadwigi.
7: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
10: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Dwie osoby z zarzutami udziału i kierowania grupą wywołującą fałszywe alarmy. Nowe informacje przekazała prokuratura. Chodzi o wywołanie kilkunastu fałszywych alarmów. Reporter SK Mateusz Chłystun ze szczegółami. Mateuszu, jak działali zatrzymani?
11: Członkowie grupy nie znali się osobiście, kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach. Jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. W jego przypadku sąd na wniosek prokuratury zastosował 3-miesięczny areszt. Drugi z podejrzanych częściowo przyznał się do winy. W jego przypadku sąd dziś będzie decydował o areszcie.
10: Służby po nocnej przerwie wznowiły poszukiwania na wodzie. To na jeziorze w Dąbiu, w Lubuskiem. Mężczyzna pływał tam wczoraj przy rowerze wodnym i zniknął pod wodą.
12: W pierwszej kolejności ponownie zostanie sprawdzone miejsce, gdzie mężczyzna był widziany po raz ostatni. Następnie rejon poszukiwań będzie stopniowo poszerzany.
10: Mówi Justyna Kulka z policji w Krośnie Odrzańskim. Do akcji dołączyła specjalistyczna służba poszukiwawczo-ratownicza. A dziś kolejne tenisowe emocje. 3 polskie singlistki zobaczymy na kortach w Paryżu. Przed nami mecze drugiej rundy Rolanda Garrosa. Zacznie Iga Świątek, która w samo południe na korcie centralnym zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Około 13:00 Magdalena C zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a prawdopodobnie po 18:00 Magdalena Fręch zacznie mecz z Jill Teichmann.
13: SK Bydgoszcz News.
9: Jarchwerska. Na jednej scenie spotkają się gwiazdy popu, rocka i rapu. W Bydgoszczy szykuje się City Life Festival. Organizatorzy spodziewają się, że może bawić się nawet 30 tysięcy osób, mówi wiceprezydent Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz.
14: W Bydgoszczy pojawiają się coraz to nowe wydarzenia kulturalne. Takiego jeszcze nie pamiętam, żeby klub sportowy, piłkarski klub sportowy zorganizował 3-dniowy muzyczny festiwal i to z takim rozmachem.
9: 3-dniowe Święto Muzyki w dniach od 5 do 7 czerwca.
15: 2 minuty już po godzinie 11. Jeżeli o 12 macie spotkanie, które mogłoby być mailem, to sobie przypomnijcie, że Iga Świątek ma takie spotkanie, które mailem nawet gdyby chciało, to by być nie mogło. Więc już od teraz trzymajcie za nią kciuki. Alex Warren, Fever Dream, to już teraz też w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Wake up. Wake up. Wake up.

0: przepis na szczęście. To właśnie teraz mam dla was na antenie Radia SK. Vin, Gibbs, Dope House, David Guetta to za chwilę. I to jest podobno przepis bardzo sprawdzony. Składa się z czterech filarów. I te filary stworzyli ludzie, którzy są najszczęśliwsi na świecie. Bo najszczęśliwsza grupa wiekowa na świecie według badań to 70-latkowie. I według nich to, co sprzyja temu szczęściu, to inwestowanie w relacje, wybieranie radości zamiast zamartwiania się, świadome zarządzanie czasem, a także wykorzystywanie życiowej mądrości swojej lub innych, zdobytej na przestrzeni lat albo zaczerpniętej po prostu od tych, którymi się otaczamy. I właściwie nie mam tu nic do zarzucenia i myślę, że wszyscy doskonale to wiemy, ale czasu na realizację tych celów brak. Być może dlatego 70-latkowie są najszczęśliwszą grupą wiekową, bo oni już dotarli do tego, że właśnie ten czas należy inwestować nie zawsze w pracę, a na przykład w relacje. I pod tym hasłem świadome zarządzanie czasem to się właśnie kryje. Ale wiecie, kto nam najbardziej w tym świadomym zarządzaniu czasem przeszkadza? Praca. Ja chyba wydrukuję te cztery filary szczęścia i zawieszę na drzwiach każdego szefa w tym kraju.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
9: Tymczasem w salonie Filman.
10: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
11: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
9: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
19: Panowie, dach gotowy?
20: Oczywiście, że gotowy.
19: Tak szybko?
20: Panie, to Bydgoszcz. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
21: Bydgoszcz, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydgoszcz.pl. Telefon 884 308 308.
22: To będzie ostatnia reklama.
21: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła Przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
6: I po reklamie.

0: ale proszę się tak nie przyzwyczajać.
1: To nie ja powiedziałam, ale synoptycy. Walk the Moon, Shut Up and Dance w Radio SK. Prawda jest taka, że do dobrego przyzwyczajamy się wszyscy bardzo szybko, więc jak tylko było kilka cieplejszych dni, to już uznaliśmy, że wiosna zawitała na dobre, a może nawet to są początki lata. Synoptycy studzą nasze oczekiwania, mówią, o, to jeszcze nic nie wiadomo, lato będzie, ale kiedy i jakiej temperatury możemy się spodziewać, tego jeszcze nie wiemy, wszystko dopiero się okaże. No, to jest dobra informacja dla wszystkich tych, którzy nie zdążyli z formą na lato, bo jeżeli lata by nie było, to problem sam się rozwiązał. Miu, Zalia, dopóki się nie znudzisz.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Mixują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Release już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
5: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
7: Kończysz 8 klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem lub piekarzem w Akademii Staropolskiej. Nauka u nas to same plusy. Czesne 0 zł.

0: 3 czerwca. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
1: Panowie, dach gotowy?
2: Oczywiście, że gotowy.
1: Tak szybko?
2: Panie, to Byddrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
3: Bydddrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydddrew.pl. Telefon 884 308 308.
4: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Już 31 maja na boisku treningowym B przy obiektach Bydgoskiego Centrum Sportu odbędzie się niebiesko-czarny Dzień Dziecka z Zawiszą Bydgoszcz. Startujemy o 11:00. Będzie czekać mnóstwo darmowych atrakcji dla najmłodszych. Ogromna strefa dmuchańców,

0: fotobudka, tory przeszkód, kurs pierwszej pomocy, strefa cateringu z grillem, lodami i wieloma innymi niespodziankami. To będzie dzień pełen zabawy, uśmiechu i rodzinnej atmosfery. Nie zastanawiaj się, zabierz rodzinę i spędź ten dzień razem z nami. Zapraszamy.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

Gdybym miała porównać do jakiegoś uczucia to, co przed chwilą usłyszeliście na antenie Radia SK, to byłaby to nadzieja. Olivia Rodrigo, Drop Dead, jeden z jej nowych hitów na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się właśnie bez tej. Dowodów na to będziemy dla Was mieli więcej po godzinie 12, bo kolejne numery Wam właśnie zagramy na lepszą pracę albo na lepszą odpoczynek, na lepszy odpoczynek, to w zależności od tego, czy ktoś w pracy, czy ktoś może na home office, czyli też oczywiście w pracy, bo domyślam się, że w domu to jeszcze więcej roboty, przecież obiad się sam nie ugotuje, pranie też się samo nie zrobi. Po 12 w Radiu SK, Michał Zabkowski i oczywiście kolejne dobre brzmienia u nas.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
4: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
3: Sprawdź to sam, check it out.
4: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Uwaga, uwaga! Już w środę 27 maja.

29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy.

0: Nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.
6: Pogoda dobra na spacer i dojazdy. Na termometrach w Bydgoszczy 20 stopni i jeszcze minimalnie temperatura może wzrosnąć. Jutro będzie podobnie, w piątek 24. Niestety w weekend może się zachmurzyć i w sobotę spodziewany jest deszcz, może też zagrzmieć. A na trasach o tej porze od czasu do czasu większy ruch na Fałszana Jagiellońskiej i Bernardyńskiej.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
7: Zbliża się 12. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. To cios w jeden z flagowych projektów rządowej koalicji. Sejm zajmie się projektem na rozpoczętym dzisiaj posiedzeniu. Przepisy już w najbliższych dniach mają trafić do podpisu Karola Nawrockiego. A szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
8: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
7: Rząd i posłowie rządowej koalicji odpowiadają, że są gotowi na kompromisy i rozmawiają z Pałacem Prezydenckim. Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej gasiło pożar chlewni w miejscowości Odmy w powiecie ostruckim. Wewnątrz było około 100 zwierząt.
9: Wszystkie zwierzęta zostały ewakuowane. W trakcie prowadzonych działań obroniono również budynek mieszkalny, który znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie chlewni.
7: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski, a służby ustalają teraz przyczyny pożaru. Paweł Kluska, najlepszym młodym mechanikiem w Polsce. Uczeń sądeckiej samochodówki wygrał ogólnopolski konkurs. Teraz będzie reprezentował Polskę w zawodach międzynarodowych.
10: 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
7: A teraz Paweł Kluska przygotowuje się do finału w Rydze, a ten już 11 czerwca.
11: SK Bydgoszcz News.
6: Widzia Rychwerska. To już dziś koszykarze na Bramczyka Stoli Bydgoszcz powalczą o ekstraklasę. Zmierzą się o 19 na swoim boisku w piątym meczu finału pierwszej ligi z ŁKS-em Kulpak Łódź. Powodzenia. W Bydgoszczy ruszyły testy, elektrobusy wyjechały na bydgoskie trasy. Jeden jeździ dziś na trasie linii numer 71. W wakacje na trasę powinno już wyjechać 11 zakupionych autobusów. Wróciło muzyczne leżakowanie w Wielinowie. To cykl koncertów, które odbywają się przy Filharmonii Pomorskiej. 3 czerwca wystąpią uczniowie Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych.
12: Cóż tam się dzieje na kortach Rolanda Garrosa, czyli jeśli chodzi o mecze Ligi Świątek, będziemy dawać wam znać, oczywiście, że tak. A muzycznie będzie bardzo przyjemnie, bo będzie Dawid Podsiadło i Sezon chociażby. Będzie Tame Impala, Jenny i Dracula w remiksie, Kuba i Kuba również. A na początek Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam. Nie ma jeszcze 12:02, moi drodzy, a SK wam już gra. Michu Sapkowski, witajcie.

0: Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł.

chyba mu się w naszym kraju spodobało. Był w zeszłym roku, kilka dni temu po raz kolejny Flowrider na antenie Radio SK. Flowrider i Kesha, Ride Round. Wspominałem o French Open. Szóstka Polaków w pierwszej rundzie, do drugiej przeszła piątka, więc naprawdę, naprawdę nieźle. Turniej tak naprawdę dopiero się zaczął, a Iga Świątek już pobiła, słuchajcie, kolejny rekord. Świątek jest pierwszą tenisistką w tak zwanej erze Open, którą liczy się od końca lat 60., która wygrała kolejnych 25 meczów właśnie pierwszej rundy turniejów wielkoszlemowych, czyli tych najważniejszych w sezonie. W

0: drugiej rundzie. Zaraz powiem o wyniku, zaraz spojrzymy na te korty. Jeszcze tylko powiem, że za kilkadziesiąt minut na kolejnym korcie Magdalinet się pojawi w drugiej rundzie, a późnym popołudniem Magdalena Fręch walczy również i dziś. A jeśli chodzi o Igę Świątek, to ta właśnie wygrała drugiego gema i z Czeszką Bejlek prowadzi w tym momencie 2-0. Tame Impala, Jenny po krótkiej przerwie, Dracula w remiksie, a później Enrique Iglesias i Duele El Corazon.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Gibbs nie przestaje zaskakiwać.
2: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
3: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
4: Przedłużyć lato jeden dzień.
2: Głosujecie na SK.

0: Zapraszam. Michał Sapkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 115.

0: 3 czerwca.
1: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
6: Bydgoszcz, Dworcowa 71.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
9: I po reklamie.

Alex Warren, Carry You Home w Radiu SK. Jakby tak wczytać się w tekst, to tam pada, nieważne czy to dziś wieczorem, czy za 55 lat, mam nadzieję, że wiesz, że zabiorę cię do domu. No dobra, Alex, ale jak będziecie do tego domu śmigać, na przykład na rowerach, to pamiętajcie...

0: Proszę o kaskach, dobra? A jak nie macie, no to dajcie nam znać na sk.pl. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka rozdamy takich kasków rowerowych, hulajnogowych, narowerowych i tego podobnych kilkadziesiąt. Dla was i dla waszych skarbów. Zgłaszacie się oczywiście na sk.pl. Za chwilę Lady Gaga, a później Bledka Wesce, obiecuję. Radio
1: SK. Reklama. Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Astro Festival wraca do Bydgoszczy. Widzimy się w Młynach Rotera i na Wyspie Muńskiej. Plenerowe planetarium, największy w Polsce teleskop słoneczny, warsztaty rakietowe i muzyczne, astroanimacje, odlotowa fotobudka i laboratorium mgławic planetarnych, filmy i zdjęcia z kosmosu oraz rycerze Jedi. A na finał multimedialny mapping show na sferycznym ekranie. Bydgoszcz, 5 czerwca od 17 do 23. Szczegóły na astrofestival.pl. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, współorganizator Młyny Rotera. Do zobaczenia! Koniecznie!
11: Słyszycie ten klimat? Korea właśnie wchodzi na parkiet.
12: 30 maja Galeria Pomorska zamienia się w K-Pop Festival.
11: Random dance, warsztaty, koreańskie beauty trendy i gadżety.
12: Do wygrania płyty zespołów K-Pop i nagrody od Bubble Tea Paradise.
11: Dzień dziecka? Tylko w rytmie K-Pop. Więcej na galeriapomorska.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
15: I po reklamie.

0: to tak na rozpęd kolejnej godziny na antenie Radio SK. Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk w Radio SK tuż przed godziną 13. Po godzinie 13. Forgive Me Friend, czyli Sweet and Tell i Swedish Jam Factory. A ja teraz jeszcze szybko zaglądam na korty Rolanda Garrosa i teraz 5-2. O, i przewaga. Być może za chwilę zamkniemy set numer 1. Więcej w newsach na pewno.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxiso w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxiso. Zapamiętaj nasz adres: Maxiso w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxiso. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
10: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
9: O, muszę mieć ten stolik!
10: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
13: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Carrefour w Comfy Park w Bydgoszczy już otwarty. Tylko dzisiaj. Filet z kurczaka, kilogram, jedyne 9,99. I cukier biały, polski lub diamant, kilogram, tylko 99.

0: w Carrefourze w Comfy Park.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
4: 19 stopni na termometrach i jeszcze temperatura troszkę wzrośnie, ale uwaga, wieje silny i porywisty wiatr do końca dnia w Bydgoszczy i w regionie pogodnie i słonecznie. Czwartek zapowiada się bardzo podobnie. Na trasach nieco zwalniamy, na Dworcowej, na Królowej Jadwigi wolno jedziemy Jagiellońską, zwalniamy też na Sułkowskiego, tam mamy zmiany w organizacji ruchu.
2: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
5: Jest 13. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prokuratura ustala szczegóły sprawy fałszywych alarmów. Za działaniami ma stać zorganizowana grupa przestępcza. Zgłoszenia dotyczyły m.in. adresów szefa Telewizji Republika oraz matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby zatrzymały dwie osoby. Więcej o tym Mateusz Chłystun.
6: Członkowie grupy nie znali się osobiście, kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach.
5: A jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Naukowcy wychodzą na ulicę, są niezadowoleni z polityki rządu w związku z niedofinansowaniem uczelni. Protest rozpoczyna się właśnie przed Sejmem, a na miejscu jest Michał Rawa.
7: Protestujący domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. O takie zmiany apelował też w Sejmie m.in. lider Razem, Adrian Zandberg.
8: Panie ministrze, gratuluję! Udało się panu coś, co się mało komu dotąd udało. Wyprowadził pan na ulicę naukowców.
7: Minister Marcin Kulasek zgodził się, że polska nauka mierzy się z problemami, ale bronił działań rządu.
5: To ma być najdłuższy tego typu film na świecie. Organizatorzy liczą na viral. Gdynia świętuje stulecie i planuje nagrać specjalny film promocyjny.
9: Planujemy zrobić to w jednym ujęciu, które będzie trwało około 20 minut. Z użyciem kamery, z użyciem drona.
5: Mówi Olga Bieniek, producentka filmu, a nagranie już 6 września.
0: SK Bydgoszcz News.
4: Drota Lakner, zapraszam. 1 sierpnia wystartuje sezon na bydgoski rower aglomeracyjny. Miasto podpisało umowę. Wykonawca będzie starał się przyspieszyć pracę, aby mieszkańcy mogli korzystać z miejskich rowerów szybciej. Trwają też szczegółowe ustalenia z plastykiem miejskim dotyczące wyglądu nowych jednośladów. Nowy system obejmuje 610 rowerów standardowych oraz 140 ze wspomaganiem elektrycznym. Marszem kapeluszowym rozpocznie się w piątek seniorada. Barwny korowód wyruszy o 11.30 z Placu Praw Kobiet.
10: Magdalinette swój mecz ma rozpocząć dosłownie za kilka minut, a jeśli chodzi o Igę Świątek, to 1-0 w setach dla Igi. Brawo, brawo, brawo. Beauty and the Beat, czyli numer 1 z gorącej 20 Radia SK. Justin Bieber i Nicki Minaj dosłownie za 3 minuty, a zaraz potem Igo i Bruce. To między innymi na początek Forgive Me Friend, 13:02 w SC już grają. Michu, witajcie.

0: chwila chillu, głęboki wdech i wydech. Jamal i Policeman na antenie Radio SK. Mecz Magdy French się przesuwa w czasie, a Iga Świątek 2-0 prowadzi w drugim secie kolejnej rundy, jeśli chodzi o French Open. A ja tak sobie pomyślałem, że generalnie może macie tak, że nie macie jak zagarać do koleżanki, która wam się podoba, drodzy panowie. Albo jak jedziecie windą z szefem i jest kłopotliwa cisza. Albo jak chcesz błysnąć przy rodzinnym stole kompletnie bezużyteczną informacją. No to właśnie proszę bardzo, już teraz postanowiłem was obsłużyć w tym temacie. Coś jest z serii totalnie bezsensowne, czy wierzę, że? Czy wierzę, że ktoś policzył, że flaga Cypru ma w sobie najwięcej bieli? Około 92%, niektórzy liczą, że 95% to właśnie kolor biały. Potem jest ponoć Japonia i 85%. No i tu się Polska z 50% nie ma za bardzo co ścigać, no ale za to nasza jest no, po prostu najładniejsza. Damiano Dawid, Born with a Broken Heart w Radiu SK już za moment, a później Bibi Rexa, Faithless i New Religion.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
7: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi? A to wszystko 800 metrów od Wyspy Młyńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Wszystko brzmi lepiej
14: w harmonii.
13: Dwa głosy współgrają
14: ze sobą.
13: Przekazują z lekkością
14: trudne wiadomości,
13: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
14: betonowy mur.
13: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
14: zostać influencerką.
13: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
14: Harmonizer.
15: Bydgoszcz. Jesteście gotowi? Już 30 maja w klubie AWA 3.0 odbędzie się oficjalny Before Sunrise Festival 2026. Za konsoletą pojawią się Diablo, Dave Mezzo oraz OnTune. Przyjdź i zgarnij dwie podwójne wejściówki na Sunrise Festival. Czekają na was trzy piętra, trzy bary i ogrom pozytywnej energii. Before Sunrise Festival w AWA 3.0. Bilety i rezerwacje na awa3.pl.
16: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydgoszcz, kolego. Bydgoszcz. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydgoszcz.pl. Telefon 884 308 308.
17: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
18: Jakich ludzi?
17: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
18: Ojciec, nie to okno. To tu.
17: Gdzie?
18: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
17: I to tu?
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro.

0: Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
1: I po reklamie.

0: Love Me Again, czyli John Newman, który nadal brzmi naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tak sobie pomyślałem, że jeśli macie jakieś takie totalnie bezsensowne czy wierzę, że, którym chcielibyście się ze mną podzielić, to ja wezmę, przygarnę, sprawdzę i z chęcią przekażę wszystkim, bo widzę, że temat trochę zażarł, jak to się mówi, bo Piotr w temacie tej flagi biało-czerwonej...
1: To żeby nie zrobiła się niezręczna cisza po tej ciekawostce a propos koloru flagi, możemy odpowiedzieć, że Polska... A propos koloru czerwonego, plasuje się mniej więcej na 40-50 miejscu z ilością czerwonego na fladze,
0: okay.
1: A przodują tutaj Chiny 97,63 i zaraz po nich 97,62 Maroko.
0: Piotr,
1: pozdrawiam.
0: Nie sprawdzałem, ale wielkie dzięki, zaufam ci w tej kwestii. A ja tak naprawdę to dopiero skleiłem, żeby gdyby ktoś ten procent bieli sprawdzał na flagach podczas II wojny światowej, to na pewno wygrałaby flaga Francji. No, 100% bieli w bieli. Albo jak mawiał kiedyś Heiser...
2: Bielsze nie będzie.
0: Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz w Estę. Za chwilę. Radio
3: SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Zmieniał to jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
9: Bydgoszcz, jesteście gotowi? Już 30 maja w klubie AWA 3.0 odbędzie się oficjalny Before Sunrise Festival 2026. Za konsoletą pojawią się Diablo, Dave Mezzo oraz On Tune. Przyjdź i zgarnij dwie podwójne wejściówki na Sunrise Festival. Czekają na Was trzy piętra, trzy bary i ogrom pozytywnej energii. Before Sunrise Festival w AWA 3.0. Bilety i rezerwacje na awa3.pl.
10: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxiso w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxiso. Zapamiętaj nasz adres: Maxiso w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxiso. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.
11: Witajcie w naszym świecie!
12: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
13: To Majaland nazywa. Jeszcze raz, atrakcji wciąż przybywa.
14: Słyszycie ten klimat? Korea właśnie wchodzi na parkiet.
15: 30 maja Galeria Pomorska zamienia się w K-Pop Festival.
14: Random dance, warsztaty, koreańskie beauty trendy i gadżety.
15: Do wygrania płyty zespołów K-Pop i nagrody od Bubble Tea Paradise.
14: Dzień dziecka? Tylko w rytmie K-Pop. Więcej na galeriapomorska.pl.
16: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
17: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: ciastki jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronut Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
5: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
4: I to gdzie?
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Mr. Know-it-all, czyli Terry Swims w Radiu SK tuż przed godziną 14, czyli 14. Iga Świątek to podekscytowania. Iga Świątek już w kolejnej rundzie, jeśli chodzi o French Open, a po godzinie 14 kolejna runda i kolejna godzina hitów na czasie. Męskie granie orkiestra 2026 i nareszcie skończył mówić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: Co najbardziej lubią dzieci?
2: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
1: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
2: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
1: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Witajcie w naszym świecie!
5: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
6: To Majaland nazywa. Jeszcze raz! Atrakcji wciąż przybywa.
1: Carrefour w Comfy Park w Bydgoszczy już otwarty. Tylko dzisiaj. Filet z kurczaka kilogram jedyne 9,99. I cukier biały, polski lub diamant kilogram tylko 99 groszy. Łap ekstra oferty dnia w Carrefourze w Comfy Park.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.
12: Ruszamy na bydgoskie trasy. Z minuty na minutę będzie coraz trudniej. Powoli zbliża się ten popołudniowy szczyt.

0: komunikacyjny. Już trochę zwalniamy na Spornej, na Fordońskiej, zwalniamy na Sułkowskiego, Kamiennej, Artyleryjskiej i przy Moście Pomorskim. Pogoda całkiem dobra, jest pogodnie i słonecznie, ale wieje silny i porywisty wiatr.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. To już prawomocne. Dożywocie za zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok dla Mateusza H. Będzie mógł ubiegać się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu kary 40 lat. A oprócz więzienia trafi do zakładu psychiatrycznego. Powodem jest wysokie ryzyko kolejnych przestępstw. Tragiczny finał poszukiwań na Jeziorze Wielkim w Dąbiu w Lubuskiem. Służby wznowiły dziś rano akcję. Wyłowiono ciało poszukiwanego mężczyzny. Wczoraj zniknął pod wodą podczas pływania przy rowerze wodnym.
4: Mężczyzna został najpierw namierzony przez sonar podwodny, następnie nurkowie zeszli pod wodę po to, żeby ciało wyciągnąć.
3: Relacjonuje Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy French Open. Polka wygrała w Paryżu z Sarą Bejlek 6-2, 6-3. Iga Świątek pewnie pokonała Czeszkę w drugiej rundzie, a w turnieju French Open walczy o piąty tytuł.
5: SK Bydgoszcz News.
0: Dorota Lakner, zapraszam na jednej scenie. Spotkają się gwiazdy rapu, popu i rocka. W Bydgoszczy szykuje się City Life Festival, mówi prezes Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza Bydgoszcz Krzysztof Bes, organizator tego wydarzenia.
6: Taka idea, żeby Zawisza nie był kojarzony tylko ze sportem. Również chcemy pokazać się Państwu ze strony kulturalnej.
0: A wystąpią m.in. Zalewski, BDOS i Zalia. Festiwal od 5 do 7 czerwca. Ogromny dąb, który rośnie na skrzyżowaniu Ogińskiego i Moniuszki, ocalony. Groziła mu wycinka, ale o szczegółach powiem za godzinę.
7: Iga Świątek już w kolejnej rundzie. Jeśli chodzi o mecz Linet z Ostapenko, no to wciąż czekamy na jego początek. Też będę zaglądał na korty w stolicy Francji. Kungs i Galaxy za moment. Będzie też Bausa i Magnetic, a na początek obiecane nareszcie, czyli męskie granie orkiestra. 14:02, jeszcze nie, a my już gramy. Kusepkowski, chciałbym powiedzieć dzień dobry. Ja się staram.

0: Magnetic to hity na czasie na antenie Radia SK. Norweskie trio Bausa na naszej antenie. To norweskie trio, które zagościło w ostatni piątek podczas SK Live Remix i posłuchałem sobie tego ich seta. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie zagrali. Nie tak jakoś mega hardkorowo jak State of Trance, ale pojawiły się na przykład Jerry Ropero i Corazon. O, albo na przykład ten numer też się pojawił, słuchajcie, o proszę. Gaggio, so many times. To były czasy, co? Takie rzeczy pojawiają się u Bausa w SK Live Remix. W ogóle polecam to oczywiście, to pasmo, bo to jest piątek po godzinie 20. Najpierw dwie godziny takich typowo eskowych hitów, a później właśnie State of Trance, a później tacy goście jak Bausa między innymi. No i oczywiście nasza apka i tam jest stream, który działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i takie klubowe, taneczne, czasami lżejsze, czasami mocniejsze bity są do waszej pełnej dyspozycji. Enrique Iglesias, Pitbull, IMG, no tamo bien w Radiu SK. Po krótkiej przerwie, a potem bledka.
1: Reklama. To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 1485 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. 1480 napędzany potrzebami rodziny.
2: Witajcie w naszym świecie.
3: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland. Parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
4: To Majaland nazywa.
5: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemonie. Telefon 56 674 32 40.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
10: Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
11: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
12: Kastorama.
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
17: I po reklamie.

0: You spin me round, to Denzel na antenie Radia SK. No dobra. To wolicie teraz dobre wieści, czy dobre wieści? No dobrze, no mówiliście, to będą dobre wieści w takim razie. Jutro taniej na stacjach. Dziś benzyna 95 za 6,42, jutro za 6,31, 98 6,93, a jutro 6,96, a jutro 6,86, a olej napędowy i tutaj są powody do mruczenia, bo dziś 6,75, a jutro 6,57. A jeśli chodzi o drugą dobrą wiadomość, to Magdalinet wygrywa póki co z Ostapenko 4-2 i mam nadzieję, że za chwilę będzie 5-2. O! A Jonathan, PZ, Liwka obejmuje noce, a później Wesce, Manzelmer Love. I jest 5-2. Bing!
1: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
6: Masz problem z samochodem? Szukasz mechanika? Nowy warsztat samochodowy w Bydgoszczy zaprasza. Adi Car Service Podolska 7A. Atrakcyjne ceny, profesjonalna obsługa, szybka diagnostyka, serwis opon i klimatyzacji. Podolska 7A.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki

0: płaczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Bydgoszcz. Jesteście gotowi? Już 30 maja w klubie AWA 3.0 odbędzie się oficjalny Before Sunrise Festival 2026. Za konsoletą pojawią się Diablo, Dave Mezzo oraz OnTune. Przyjdź i zgarnij dwie podwójne wejściówki na Sunrise Festival. Czekają na Was trzy piętra, trzy bary i ogrom pozytywnej energii. Before Sunrise Festival w AWA 3.0. Bilety i rezerwacje na awa3.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
11: Nie musisz.
10: Jak to nie muszę?
11: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
10: Oto Moto Lease?
11: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystans.
10: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
11: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
10: I to gdzie?
11: To tu. Oto Moto Lease.
12: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Erste.

La La La La La, Legendary Lovers, czyli śpiewanka od Katy Perry w Radiu Jacka tuż przed godziną 15. Tak jak Magdalinette wygrała pierwszego seta 6-2, tak w drugim przegrywa 0-1, za chwilkę chyba będzie 0-2 niestety, ale trzymamy kształt, dokładnie.

0: Polska. Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania. To musi być Forting.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: Środy 3 czerwca.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Witajcie w naszym świecie.
4: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Przyjdź do Majaland. Parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
5: To Majaland nazywa.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: Kuj codziennie z Biedronką.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
7: Bardzo przyjemna pogoda w Bydgoszczy, chociaż chwilami wieje jeszcze silny wiatr, który się uspokoi w godzinach późno-popołudniowych. Na termometrach mamy 20 stopni, a jutro bardzo podobna pogoda. Korek teraz spory na Jagiellońskiej. Wolno jedziemy do Ronda Bernardyńskiego, Kujawska, a także Sąskiego Zakorkowane.
5: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Zbliża się 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Po ponad 2 latach zapadł wyrok uniewinniający. Karol S., żołnierz oskarżony o oddanie strzałów ostrzegawczych przy granicy z Białorusią, został oczyszczony z zarzutów. Chodzi o wydarzenia z marca 2024 roku w Dubiczach Cerkiewnych. Prokuratura zarzucała mu przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Dziś Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie go uniewinnił. Iga Świątek z awansem do 3. rundy wielkoszlemowego French Open. Polka pokonała dziś Czeszkę.

0: Kasare Bielek 26263, a to spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Dzień dobry. Od początku było widać różnicę poziomów. Czeszka długo nie potrafiła wygrać gema przy własnym serwisie. Wydarzyło się to dopiero w drugim secie dzięki serii błędów Igi Świątek. W całym meczu Polka zanotowała ich aż blisko 40. Przez moment było nerwowo, rywalka się zbliżyła, ale Idze w końcu udało się wskoczyć na swój optymalny poziom i wygrać to spotkanie bez straty seta.
0: A to nie koniec emocji dla polskich kibiców. Na kortach w Paryżu walczy Magdalinet, która na razie prowadzi w setach 1-0 z Jeleną Ostapenko. Z kolei wieczorem Magdalena Fręch zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann. Wśród atrakcji czołg Abrams, a do tego jeszcze rosomak i symulator dachowania. Przed nami warszawskie targi obronne. Pierwsza edycja wydarzenia odbyje się 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, a drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.
2: SK Bydgoszcz News.
3: Dorota Lakner, zapraszam. Ponad 100-letni dąb rosnący na skrzyżowaniu Moniuszki i Ogińskiego Ocalone miał być wycięty z powodu planowanej ścieżki rowerowej. Po fali krytyki prezydent Bydgoszczy nakazał drogowcom znalezienie innych rozwiązań, które ocalą drzewo.
4: Jedno z zawężeniem jezdni, czyli likwidacją lewoskrętu, a drugie z poprowadzeniem drogi rowerowej Chopina bądź sportową.
3: To był Wojciech Nalazek, szef drogowców. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Będą kosmiczne eksperymenty i warsztaty. Zbliża się Astrofestiwal. To 5 czerwca na Wyspie Młyńskiej i w Młynach Rotary.
5: Rzuć na luz!
6: Radio SK.
7: Minuta po 15, a my już wracamy do hitów na czasie po południu w SC. Joe, End of Beginning, Jazzy Can't Deny It, no i Dawid Podsiadło, nie mogło go zabraknąć. Jego mało miasteczkowy już za kilka chwil w SC. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Elizabeth Taylor od Taylor Swift. Na antenie Radia SK mamy 14 minut po godzinie 15.
1: Właśnie czekałem na to i mam nadzieję, że już za chwilę wszyscy będziemy mogli zrobić już
0: Pawełku,
1: po pracy.
0: Ja ci życzę, żeby kiedyś tak prywatnie ci dziewczyna kiedyś takie, że tak powiem, dźwięki wydała, takiej rozkoszy na przykład intelektualnej, gdy ją zaskoczysz dobrym tekstem.
1: Nawet nie mogę sobie tego wyobrazić, wiesz, to jakaś taka
0: wiesz, Pawełku,
1: rzecz
0: że
1: nie do wyobrażenia.
0: Wiesz, też nie mogę sobie tego wyobrazić, ale... Ale kurda, dobrze ci życzę.
1: Dziękuję.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TEB Edukacja.
4: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Bydgoszcz, Dworcowa 71.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
7: Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertów, najlepsza muzyka i festiwalowy klimat na wyciągnięcie ręki. Już

Zalewski i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.

0: 3 czerwca.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
6: I po reklamie.

0: rozpędzają popołudnie Rudimental i Khalid, All I Know, na antenie Radia SK. Z wami Pirowski i Pawełek, na zegarkach 28 minut po 15. Nie wiem, czy wiecie, że przed wami ostatni dzień lata.
1: Jak to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Pawełku, widzę, że ci styki zwarło.
1: No tak, mamy 27 maja, lato chyba się jeszcze nawet nie zaczęło.
0: No to weź przekonaj Gipsa, Ego i For Money, że jest tak jak mówisz, bo oni twierdzą coś kompletnie innego.
1: Nagrali piosenkę o ostatnim dniu lata i wydali ją teraz w maju. Bardzo dziwna sprawa, podejrzana. Trzeba w takim razie wziąć to na ucho i sprawdzić, dlaczego właśnie śpiewają już o ostatnim dniu lata.
0: Myślę, że moment, w którym zamienia się słowo dziwne na ciekawe, zmienia życie, dlatego bądźcie ciekawi i podobnie jak my, wszyscy posłuchamy teraz ostatniego dnia lata, czekając, żeby nastał w końcu ten pierwszy dzień lata.

0: Ariana Grande i One Last Time. Zagraliśmy w Radiu SK na zegarkach 25 minut przed godziną 16. Pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dobry.
1: No i tak jak śpiewała Ariana Grande, niektóre rzeczy po prostu się kończą, tak jak na przykład wczorajszy dzień mamy. Ale, nie wesce, bo my prezenty dla mam mamy przez cały ten tydzień i jeżeli macie jakąś fajną, właśnie taką nietypową, szaloną, zwariowaną historię związaną z waszą mamą, to opiszcie ją za darmo na sk.pl, a my po 16 z Pirowskim dzwonimy i mamy fajne rzeczy, prawda?
0: I to jakie? Po pierwsze kasa, ale nie pieniądze są najważniejsze w życiu kobiety, bo są to buty. I te...
1: Znaczy kasa na buty, to tak zróbmy może, no, dobra?
0: Proszę bardzo, no, zaraz kiedy po wyłku. Dwie przyjemności w cenie jednej.
1: Jeszcze trzecia w cenie dwóch, bo mamy także pobyt w Zakopanem.
0: Poczekaj, strasznie dużo tych promocji, już mi się wszystko porąbało, ale będzie dużo. W naszym programie promocje łączą się. Zapraszamy.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła. W Radio SK. Każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Release już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxis w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxis. Zapamiętaj nasz adres: Maxis w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxis, wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.
10: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City, nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
11: Co najbardziej lubią dzieci?
12: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy.
11: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
12: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo.
11: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.pl.
13: Już 31 maja na boisku treningowym B przy obiektach Bydgoskiego Centrum Sportu odbędzie się niebiesko-czarny Dzień Dziecka z Zawiszą Bydgoszcz. Startujemy o 11. Będzie czekać mnóstwo darmowych atrakcji dla najmłodszych. Ogromna strefa dmuchańców, fotobudka, tory przeszkód, kurs pierwszej pomocy, strefa cateringu z grillem, lodami i wieloma innymi niespodziankami. To będzie dzień pełen zabawy, uśmiechu i rodzinnej atmosfery. Nie zastanawiaj się, zabierz rodzinę i spędź ten dzień razem z nami. Zapraszamy.
14: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Astro Festival wraca do Bydgoszczy. Widzimy się w Młynach Rotera i na Wyspie Muńskiej. Plenerowe planetarium, największy w Polsce teleskop słoneczny, warsztaty rakietowe i muzyczne, astroanimacje, odlotowa fotobudka i laboratorium mgławic planetarnych, filmy i zdjęcia z kosmosu oraz rycerze Jedi. A na finał multimedialny mapping show na sferycznym ekranie. Bydgoszcz, 5 czerwca od 17 do 23. Szczegóły na astrofestival.pl. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, współorganizator Młyny Rotera. Do zobaczenia! Koniecznie!
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wielosztuki w RTV.

0: Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańsze z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: czuć lato w głośnikach to Another i Talk to You, a na zegarkach 5 minut do 16.
1: Za chwilę wesce newsy, ale jeszcze szybciutko zaglądamy na korty Rolanda Garrosa, bo tam Magda Linet mierzy się z Jeleną Ostapenko i na razie trwa trzeci set, a wynik 1-1 w

0: 38.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, czeki dał.
2: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
7: Nie noś drewna do lasu. Kup je w gdańskich składach drzewnych. W ofercie drewno konstrukcyjne, deski na taras gładkie i ryflowane, architektura ogrodowa, duży wybór sklejki i środków ochrony drewna. Gdańskie składy drewne. Bydgoszcz Smoleńska 154. Drewno dostępne od ręki.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni

0: Lewski i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
6: Ponad 20 stopni na bydgoskich termometrach. Jest pogodnie i słonecznie. Jutro zapowiada się bardzo podobny dzień. Chwilami też powieje silny i porywisty wiatr. Na Fordońskiej postoicie teraz w kilku lokalizacjach. Wolno jedziemy przez Most Pomorski trasą uniwersytecką. Postoicie w okolicy Ronda Jagiellonów, ale tu najtrudniej jest od strony jagiellońskiej.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Zbliża się 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Kłęby czarnego, gęstego dymu nad obornikami w Wielkopolsce. Pali się zakład, w którym składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. Więcej o tym Dominik Rutkowski.
8: W akcji 40 zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna. Pożar wybuchł w cynkowni. Dym, który widać z odległości nawet kilkunastu kilometrów, może być toksyczny. Dlatego służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Do mieszkańców Obornik, całego powiatu, a także Poznania i okolic został wysłany też alert RCB.
7: Przed sądem staną dwaj policjanci. Odpowiedzą za niedopełnienie obowiązków. Jest akt oskarżenia w sprawie potrącenia 14-letniej Darii w Rzeszowie. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. O szczegółach nasz reporter Tomasz Widak.
9: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej

0: napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych.
1: A w zeszłym roku wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. Od 4 dni nie rusza się z nadbrzeża. W nowym porcie w Gdańsku mieszkańcy zauważyli ranną fokę. Na miejsce wezwano służby i specjalistów. Zwierzę na razie pozostaje pod obserwacją.
2: SK Bydgoszcz News.
3: Dorota Lakner, zapraszam. Mieszkańcy stanęli w jego obronie i się udało. 100-letni dom rosnący na skrzyżowaniu Moniuszki i Ogińskiego będzie rósł dalej w tym samym miejscu. Miał być wycięty pod budowę planowanej ścieżki rowerowej.
4: Musimy jednak dbać też trochę, żeby zieleni było w mieście. Jest bardzo ładna. Musimy dbać o przyrodzie.
3: Po fali krytyki prezydent Bydgoszczy nakazał drogowcom znalezienie innych rozwiązań, które ocalą drzewom, suszę, powodzie, rewitalizacja terenów nadrzecznych. To główne tematy trzeciego kongresu wodnego, który odbędzie się w Bydgoszczy 1 i 2 czerwca.
5: Radio SK. Dzień dobry, pięknie witamy. Już 2 minuty po godzinie 16, a za moment w waszych głośnikach Ed Sheeran i jego Azizam będzie hit tego sezonu, a zatem Dracula od Tame Impali, a także Alok i Amy McDonald. No i dobre wiadomości płyną wprost z kortów
6: tenisowych. Magda Linet wygrała z Jeleną Ostapenko i melduje się w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa.
5: Nasz radiowy mecz trwa, pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
6: Tu Pawełek, dzień dobry.
5: Dzień dobry.

0: Amy, McDonald, This is the Life w Radiu SK, 14 minut po 16. Przy Amy McDonald przypomniało mi się nawet, że jestem głodny i zjadłbym coś niezdrowego.
1: Słuchaj, to w takim razie jeszcze do 18 co najmniej z burczącym brzuchem ty tutaj będziesz nam towarzyszył, natomiast ja zaglądam na SK-owy Messenger, bo tam towarzyszy nam Sylwia.
2: Hej SK, pozdrawiam was ze słonecznego i upalnego Saint-Tropez, Sylwia.
0: Elegancko, proszę pozdrowić DJ-a Antoana, welcome to Saint-Tropez. A wy skąd dzisiaj nadajecie? W Saint-Tropez aktualnie 29 stopni, ale Polska dzisiaj naprawdę radzi sobie pogodowo bardzo dobrze.
1: Nieźle, nieźle, więc dajcie znać, tak jak Sylwia, nagrywając głosóweczkę na SK-owym Messengerze, oczywiście, że prezenty się znajdą.
0: Prezydenty?
1: Prezenty.
0: Ach, prezenty.
1: Nie, nie, nie. Prezydent, już się... nie będziemy tutaj się zagłębiać.
0: Jezu, to jak dobrze, Pawełku. Przecież przynajmniej ludzie dostaną coś miłego.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Gips nie przestaje zaskakiwać.
6: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata.
7: A o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
8: Przedłużyć lato jeden dzień.
6: Głosujecie na SK.pl.
8: Tylko słońce czuć.
4: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
6: Zapraszam, Michał Sobkowski.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?

0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Hot grill.
4: Arilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
9: Jakich ludzi?
8: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Ojciec, nie to okno. To tu.
8: Gdzie?
9: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
8: AI? Ajajaj.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw.

0: trwa do środy 3 czerwca.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
3: I po reklamie.

0: nazywa się ten singiel, Houdini i Dua Lipa w Radiu SK. Jeśli macie ochotę na fail roku, zapraszamy.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Pawełku?
2: Kirowski.
0: Pamiętasz, co robiłeś w 2015 roku, równo 11 lat temu?
2: No, prawdopodobnie pracowałem z tobą wtedy.
0: O Jezu, faktycznie.
2: No.
0: A wy pamiętacie, co robiliście w 2015 roku? Bo Magda na przykład brała ślub. Dzień dobry, Madziu, witamy cię serdecznie.
3: Cześć, miłowi.
0: Ależ to było piękne wydarzenie, prawda? Ten 2015 rok. Jesteście z mężem jeszcze cały czas po ślubie?
3: Jasne, jesteśmy, mamy dwójkę bąków, więc jesteśmy szczęśliwi.
0: Elegancko. Wolałem zapytać, bo prawda, za moment pogadamy o mamie i nie wiedziałem, jak mocno weszła w wasz związek. Natomiast sytuacja, która się między tobą a mamą wydarzyła, wydarzyła się w ogóle przez telefon i ty z mężem, tak tylko wprowadzę wszystkich, wracaliście, tak, ze ślubu, z wesela.
3: Nie, jechaliśmy zmienić dowód, mój dowód. Zmieniam nazwisko, więc zmienialiśmy też dowód, mój dowód, żeby miała już nazwisko męża w dowodzie.
0: No jasna sprawa i była jego dumną posiadaczką.
3: Więc oczywiście.
0: Jechaliście jednym samochodem i na głośno mówiący zadzwoniła kochana mama Marysia.
3: Dokładnie tak.
0: I co się działo dalej? Pozdrawiamy.
3: No oczywiście pytanie, co robimy, jak spędzamy czas, no więc tłumaczę, że jedziemy właśnie do rodzinnej miejscowości, sobie zmienić właśnie dowód, więc może was odwiedzimy, a moja mama, nie wiedząc o tym, że jest na głośno mówiącym, pierwsze pytanie, o Jezu, aż tak szybko ci się śpieszy do zmiany nazwiska, tak brzydkiego nazwiska?
0: Ajajajajaj. Spojrzałaś pewnie w oczy męża wtedy i jaka była jego pierwsza reakcja?
3: No, zaskoczony, ale mój mąż jest dobrym kabareciarzem, więc wszystko obrócił w żart.
0: Czyli powiedział, pozdrawiam kochaną mamusię.
3: Tak, dokładnie,
2: no właśnie,
3: dokładnie tak było.
2: Ciekawi, jak mama zareagowała na to, jak się dowiedziała, że nie tylko ty słyszałaś.
0: Chyba, że się nie dowiedziała.
2: O nazwisku.
3: Chyba był luzy. Od razu, cześć Krzysiu, przepraszam.
2: Sorka.
3: Kochany dzięciu.
0: Ale muszę ci powiedzieć, że już wiemy, że mama Marysia jest na pewno doskonałym przykładem teściowej.
3: Tak, takiej typowej teściowej z kawałka.
0: Kochana, oczywiście, i zawsze służy pomocą. No to z teściową swojego męża, a ze swoją mamą zabieramy cię do wspaniałego miejsca.
2: Tak, swoim nazwiskiem z dowodu osobistego, które już dumnie zmieniłaś, zameldujesz się razem z mamą w Grand Hotelu z Tamary w Zakopanem, ale mamy też 500 na buty do wydania w sklepach Wojas i na wojas.pl.
3: Wow.
0: Dzięki czemu, jak tylko je kupi, mamusia będzie mogła wbijać kolejne szpilki.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojas.pl.
0: Pozdrawiamy mamę bardzo serdecznie. Madziu, dzięki za spotkania w waszą stronę. Fruną już 4 pory roku, a zatem Wiktor Waligura i Dry School już teraz na antenie Eski. Jeszcze

0: od Katy Perry słyszycie w Radiu SK na zegarkach 24 minuty przed 17.
1: Tu Pirowski i Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: W SC, a na naszym messengerze zameldował się Damian. Cześć Damianie.
2: Ja to serdecznie pozdrawiam z Fatu we Wrocławiu. Super się stoi w korku, mam panoramę, świeci mi słońce, czuję się jak na Dominikanie. Pozdrawiam.
1: Ach, aż mi się przypomniało, jak ja swego czasu też na Facie we Wrocławiu swoje odstałem nie raz, nie dwa, nie trzy.
0: Naprawdę?
1: To urocze miejsce i bardzo zakorkowane.
0: A co to ten Fat jest?
1: Fat, no to kiedyś były tam takie fabryki, ale chyba wrocławianie mówią konkretnie na tak taki obszar w mieście, no prawie dzielnicę, która no bardzo się korkuje.
0: Ja to wszystko rozumiem.
1: Edukacyjny Pawełek.
0: Bardzo ci, Pawełku, dziękujemy.
1: Polecam się na przyszłość.
0: W naszej fabryce hitów wychodzi już kolejna produkcja. Za moment Avicii, Waiting for Love.
3: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
5: Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Słyszycie ten klimat? Korea właśnie wchodzi na parkiet.
18: 30 maja Galeria Pomorska zamienia się w K-Pop Festival.
17: Random dance, warsztaty, koreańskie beauty trendy i gadżety.
18: Do wygrania płyty zespołów K-Pop i nagrody od Bubble Tea Paradise.
17: Dzień dziecka? Tylko w rytmie K-Pop. Więcej na galeriapomorska.pl.
19: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
15: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
7: To będzie ostatnia reklama.
14: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu?
5: No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
14: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
10: I po reklamie.

0: przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
2: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
3: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
5: Kończysz 8 klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem lub piekarzem w Akademii Staropolskiej. Nauka u nas to same plusy. Czesne 0 zł.

0: Dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
9: Do groźnego wypadku doszło po południu na skrzyżowaniu Fordońskiej i Kamiennej. Samochód uderzył w motocykl. Doszło do pożaru. W tej chwili nie ma utrudnień w ruchu. Na termometrach powyżej 20 stopni do końca dnia nie będzie nam brakowało słońca. A jutro pogoda będzie podobna. Też powieje silniejszy wiatr.
7: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Duży pożar lasu w Pomorskiem. Ogień pojawił się między Dużą Klonią a Okręglikiem w powiecie chojnickim. Płoną 4 hektary lasu, a z ogniem walczy ponad 100 strażaków. W akcji są też 2 samoloty gaśnicze, śmigłowiec i zespół dronowy. Śledczy badają, czy fałszywe alarmy były realizowane na czyjeś zlecenie. Na razie zarzuty usłyszały 2 osoby. Sąd zdecydował też o tymczasowym areszcie, a sprawa dotyczy alarmów w telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego. Osobno badany jest alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta. W tej sprawie nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłystun.
11: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie.

0: Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP. Jak przekazali, nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
1: Polski mecz we French Open. W trzeciej rundzie zagrają ze sobą Iga Świątek i Magda Linet. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
2: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
1: A ich kolejny mecz już w piątek.
3: SK Bydgoszcz.
4: Drota Lakner, zapraszam. Groźny wypadek na skrzyżowaniu Fordońskiej i Kamiennej po południu. W motocykl uderzył samochód, jednoślad się przewrócił. Doszło do rozszczelnienia zbiornika z benzyną i zapłonu. Na szczęście motocyklista nie odniósł obrażeń. Młodzi otworzyli drzwi dla seniorów. Studenci Kolegium Medicum UMK zorganizowali dziś w Bydgoszczy piknik medyczny.
5: Widzimy bardzo dużą potrzebę kontaktu osób starszych z młodszymi. Wiemy, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się.
4: A piknik Nikowi patronowało Radio SK.
6: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz! Wrzuć na luz! Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
7: I już 3 minuty po godzinie 17 na antenie Radio SK.
8: I odbieram SMS od Mateusza. Co to się stało, że nie ma ostatnio odliczania od Pirowskiego, że tam ostatni poniedziałek, ostatnia środa maja, ostatnie coś tam.
7: Oczywiście bym był zapomniał. Witamy w ostatnią środę maja, kolejna pięknie. Już w czerwcu. Za moment Beauty and Beat, będzie Shawn Mendes, Muse z Alią i Ozone Dragon Stadin Tej. Tak gra wam dziś po południu. Radio SK, pięknie witamy.
8: Pirowski, Pawełek, dzień dobry.
7: Hej.

0: Day, a zatem formacja Ozon na antenie Radia SK. Mam wrażenie, że po tym numerze pani Jadzie nie potrzebuje ozonu, tylko tlenu. Witamy pani Jadziu. Dzień dobry. Zanim zaczniemy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku, Sebastian napisał SMS-a z zagadką dla pani Jadzi. Czy jest pani Jadzia gotowa?
1: Tak, słucham.
0: Co mówi nauczycielka geografii, kiedy stoi przy mapie?
1: Nie wiem.
0: Witam państwa.
2: Oj.
0: Ładne.
1: Ładne.
0: Fajne. Bardzo ładne.
1: Ładno, ładne.
2: Salwy śmiechu słyszę dookoła,
0: Jezu,
2: więc ładne.
0: Jacy wy jesteście po prostu, no już, żebym nie używał inwektyw. Pięknie was witamy. Popołudniową, Sebastian,
2: dobry.
0: Jeżeli nas słyszysz, to było naprawdę...
2: O, jest,
0: cało. Mamy!
2: Witamy państwa,
0: Witamy Jacy. Państwa.
1: Witamy.
0: Tylko nie wiem, czy Jadzia teraz przypomniała sobie dowcip z piątku, który do niej doleciał, czy to była reakcja na ten dowcip?
1: Nie ma z piątku. Radio SK.
0: Jadzia, jak robić radio, to tylko z tobą powiem ci, naprawdę. Witamy państwa, za moment wracamy.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
5: masz. Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
11: Co najbardziej lubią dzieci?
12: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
11: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
12: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
11: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
13: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Zaprasza Renault Yama, Bydgoszcz, ulica Nowotoruńska 10.
15: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
16: Witajcie w naszym świecie.
17: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Przyjdź do Majaland. Parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na Majaland.pl.
18: To Majaland nazywa. Jeszcze raz. Atrakcji wciąż przybywa.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
21: I po reklamie.

0: Jeremy Sikorski, wracam na antenie Radia SK. My też do was wracamy. Można o nas mówić ludzie bumerangi. Pięknie witamy. Jedyna prawdziwa gwiazda w Polsce, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Pan Pawełek.
2: Dzień dobry i oczywiście Pirowski w
0: komplecie. Witamy serdecznie i od razu zapraszamy na rundę drugą zabawy Co Pawełek Trzyma w Ryjku, która będzie rundą pierwszą. Pani tak Jadziu, poprosimy, żeby pani podpowiedziała tak, żeby nie odpowiedzieć.
1: Ale żeby zgadli?
0: No tak, żeby zgadli, ale oni, a nie my, tak.
1: Dobrze.
0: No to poprosimy.
1: Coś dla niemowląt w paczce mokrego.
0: A. Super.
3: Opyłem.
0: Bardzo dobra odpowiedź. I jeszcze dodajmy, że nie do jedzenia i właściwie...
1: Absolutnie nie.
0: Zapraszamy serdecznie, dzwońcie do nas pod 664 402 302. Zapraszamy serdecznie do wzięcia merch popołudniowy Pirowski Pawełek. Uj, uj, uj.

0: Warsaw Saints. Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Cześć, kogo witamy?
1: Michał.
0: No, no do Michale. Jesteś, że tak zapytam, tatą, czy nie?
1: Nie.
0: Okej, okay. No to być może masz trochę trudniej, ale wierzymy, że sobie poradzisz. Zapraszamy. Dwa pytania.
1: Jest to coś dla niemowląt nie do jedzenia, dobrze usłyszałem.
0: Tak, mokrego pani Jadzia podpowiedziała w paczce.
1: Okej, a czy niemowlę jednak do buzi to bierze?
2: Mam nadzieję, że nie.
0: Tylko jedno niemowlę bierze, właśnie jest to pawełek, tak? No. Ale cała reszta na szczęście nie, bo mogłyby sobie zrobić krzywdę.
1: Tak mokrego. No to mokra chusteczka, no. Ale... Taka nawilżona. Dobrze.
0: To gratulacje, pani Jadziu. Pięknie dziękujemy za podpowiedź. Następnym razem po prostu proszę o podpowiedzi, że to chusteczki nawilżane.
3: Następnym razem tak powiem.
0: Gratulujemy w takim razie nie tacie, ale doskonała rodzicielska odpowiedź, a zatem koszulka, t-shirt z naszego merchu frunie już dla ciebie.
1: Super, dzięki wielkie.
0: Dzięki piękne. Jadziu, bo nie usłyszałem, a tu... Jadzia się z wami żegna, po swojemu oczywiście, jak zwykle. Chodź Jadzia, zatańczymy bailando. Ja będę Enrique Iglesiasem, a ty bądź sobą.
4: Mamacita.
0: Mamacita. Jezus Maria.

0: One Want Your Love to Illenium i Ellie Goulding w Radiu SK, a na zegarkach mamy 21 minut przed godziną 18.
1: No, jak słychać, Ellie Goulding świetnie brzmi w takich klubowych numerach.
0: A świetnie brzmi w samochodzie wracającym do domu z pracy przede wszystkim.
1: To prawda. Jeżeli jesteście fanami właśnie takiego grania, no to posłuchajcie koniecznie, co mamy dla was w piątki.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Mix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxiso w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxiso. Zapamiętaj nasz adres: Maxiso w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxiso. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.

0: 3 czerwca.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi.

0: Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
2: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
3: Bydgoszcz, jesteście gotowi? Już 30 maja w klubie AWA 3.0 odbędzie się oficjalny Before Sunrise Festival 2026. Za konsoletą pojawią się Diablo, Dave Mezzo oraz OnTune. Przyjdź i zgarnij dwie podwójne wejściówki na Sunrise Festival. Czekają na Was trzy piętra, trzy bary i ogrom pozytywnej energii. Before Sunrise Festival w AWA 3.0. Bilety i rezerwacje na awa3.pl.
4: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące, profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość.edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Just the Way You Are słyszycie w swoich głośnikach w Radiu SK. Milki i David Guetta na zegarkach. Mamy 4 minuty do godziny 18 i 4 minuty przed wspaniałym programem, który poprowadzi dla was za moment
1: Michał Hanczak, zawsze punktualny, już tutaj w studiu czeka na was.
0: I to mamy z Michałem Hanczakiem właśnie wspólnego.
1: Tak, między innymi, to was łączy.
0: To nas łączy. Do usłyszenia jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży.

0: Bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
0: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
2: A teraz kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
8: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: Panowie, dach gotowy?
11: Oczywiście, że gotowy.
10: Tak szybko?
11: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
12: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884-308-308.
13: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertów, najlepsza muzyka i festiwalowy klimat na

0: Krzyżewski i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutów i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Astro Festival wraca do Bydgoszczy. Widzimy się w Młynach Rotera i na Wyspie Muńskiej. Plenerowe planetarium, największy w Polsce teleskop słoneczny, warsztaty rakietowe i muzyczne, astroanimacje, odlotowa fotobudka i laboratorium mgławic planetarnych, filmy i zdjęcia z kosmosu oraz rycerze Jedi. A na finał multimedialny mapping show na sferycznym ekranie. Bydgoszcz, 5 czerwca od 17 do 23. Szczegóły na astrofestival.pl. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, współorganizator Młyny Rotera. Do zobaczenia! Koniecznie!
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
6: Jutro pogoda w Bydgoszczy bardzo podobna do tej dzisiejszej. Na termometrach powyżej 20 stopni, słońce na zmianę z chmurami, też powieje silniejszy wiatr. Do groźnego wypadku z udziałem motocyklisty doszło dziś po południu na skrzyżowaniu Fordońskiej i Kamiennej. Samochód najechał na motocykl, ten się przewrócił i doszło do pożaru. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia na naturalnego.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Minęła 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Pożar jest opanowany, ale akcja gaśnicza nadal trwa. Ponad 200 strażaków walczy z pożarem hali w wielkopolskich Obornikach. Nie ma informacji o poszkodowanych. Wiadomo, że akcja potrwa jeszcze wiele godzin. W Szczecinie ruszył proces kierowcy oskarżonego o potrójne zabójstwo. Chodzi o tragedię z Międzyzdrojów z grudnia 2023 roku. Według śledczych Patryk F., będąc pod wpływem środków odurzających, wjechał autem w rodzinę spacerującą chodnikiem. Trzy osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Oskarżony nie przyznał się do winy, grozi mu dożywocie.
8: SK Sport News.
7: Tour de Pologne wraca na Pomorze. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni. Późniejsze etapy w Szczecinie i Zielonej Górze, a metę zaplanowano w Wieliczce. Zastal Zielona Góra zrobił pierwszy krok w stronę finału Orlen Basket Ligi. Zespół wygrał w pierwszym

0: meczu o półfinału z Arką Gdynią. Kolejny mecz jutro, a dzisiaj pierwsze spotkanie między Legią a Dzikami.
1: SK Bydgoszcz News.
2: Dorota Lakner, zapraszam. Piknik dla seniorów zorganizowali dziś bydgoscy studenci Kolegium Medicum UMK. Chcieli podzielić się swoją wiedzą, zachęcali do profilaktyki zdrowotnej i wyjścia z domu. Na piknik przyszła m.in. pani Irena.
3: Lubimy takie atrakcje, tym bardziej, że prowadzą je bardzo młodzi ludzie. A oni też muszą wiedzieć, że tacy ludzie jak my istnieją, są i jak z nami rozmawiać.
2: A przygotowano m.in. konsultacje dietetyczne, geriatryczne czy fizjoterapii. Piknikowi patronowało Radio SK.
4: Wrzuciliśmy na luz z Pirowskim i Pawełkiem, więc utrzymajmy ten stan, czyli luzujmy dalej i uśmiechajmy się do siebie samych, ale też nawzajem, jeżeli macie kogoś obok. Ja postaram się też was trochę uśmiechnąć dzisiaj wieczorem. 3 po 18, tu Hanczak. Za chwilę hymn męskiego grania, ale najpierw W&W, czyli Heaven is a Place on Earth.

Ed Sheeran na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo się cieszę, że jesteście po drugiej stronie. Hanczak z tej strony. Proponuję, żebyśmy dzisiaj naprawdę poczuli się na bogato. Nawet jeżeli na koncie pod koniec

Miesiąca jest tak sobie, to dzisiaj proponuję, żebyśmy wszyscy czuli się, nie wiem, jak żony Hollywood na przykład, albo jak jacyś bardzo bogaci arystokraci. I dzisiaj sobie o tym takim poczuciu bogactwa porozmawiamy, bo chciałbym was zapytać o to, kiedy się czujecie naprawdę bogaci? Czy są jakieś takie drobne czynności i drobne rzeczy, które sprawiają, że chociaż przez tę jedną chwilę czujecie się naprawdę jak królowie życia? Ja na przykład dzisiaj kupiłem sobie bób. I uważam, że na początku sezonu bobowego, kiedy jeszcze wszystko jest bardzo drogie, jeśli chodzi o tego typu warzywa, to naprawdę człowiek wydając 22 zł za pół kilo, to czuje się bogato. I nie myśli o tym, że za chwilę jego konto zostanie zrujnowane. Nie, ta chwila się liczy. Że właśnie teraz kupuje ten bób i przez tę jedną chwilę naprawdę czuje się jak bogaty człowiek. Jeżeli macie też takie historie, to nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK i za chwilę sprawimy, że poczujemy się wszyscy dużo bogatsi niż jesteśmy. No i może też przy okazji innych zainspirujecie, bo czasami niewielka fortuna jest potrzebna do tego, żeby być bogatym, tylko zupełnie drobne rzeczy. No chociaż akurat bób za 22 zł, no to nie jest drobna rzecz. Messenger Eski do waszej dyspozycji, a tymczasem Morandi.

0: Bibi Rexha i Faithless w Radiu SK w imprezce New Religion, ale to brzmi naprawdę doskonale. Na bogato w imprezce, a ja was dzisiaj pytam, kiedy wy się czujecie, chociaż przez chwilę, jak królowie życia. No podejrzewam, że większość z was czuje się ostatnio tak, odwiedzając sklepy, zwłaszcza targowiska. Ja mówiłem już o tym, że poczułem się tak dzisiaj, kiedy kupiłem pół kilo bobu za 22 zł, a Kinga...
1: Hej SK, no ja dzisiaj czułam się podobnie, jak zapłaciłam za kilogram truskawek 26 zł. Jadłam je ze smakiem, mimo tego, że wcale nie były takie pyszne.
0: No ale były kupione, tyle pieniędzy wydanych, to musiały smakować. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Konrad jeszcze w sprawie pozostania królem życia.
2: Kajkany, ja się czuję jak szejk z Dubaju, jak najbogatszy człowiek świata, jak zatankuje samochód do pełna. Pozdrawiam.
0: To się nazywa potentat paliwowy, a przynajmniej przez kilka chwil.
3: Reklama. Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworski Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworski Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 115.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl / Eneo Pewność.
10: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
11: Kto przygody dobrej szuka? Kokomelon to zabawa i nauka.
12: Odkryj wspaniały świat zabawy Kokomelon już 29 i 30 maja w Fokusie. Zajrzyj na farmę McDonalda, zagraj na ogromnej planszówce. Zobacz autobus Kokomelon i rób sobie zdjęcie z JJ-em.
13: Zjedz pyszną muffinkę i baw się jak dziecko w Fokusie.
14: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz.
15: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City, nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
16: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie.

0: że tak. Ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Witajcie w naszym świecie!
3: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
4: To Majaland nazywa. Jeszcze raz! Atrakcji wciąż przybywa.
5: I po reklamie.

0: Bardzo przyjemnie w Radiu SK. No powiedziałbym nawet...
1: Marian, to jest jakby luksusowo.
0: A to dlatego, że nie dość, że gramy najlepsze hity na czasie, jak chociażby Let You Love Me od Rity Ory, albo za chwilę nowość od Kygo czy Kuby i Kuby, ale też sprawdzam dzisiaj wasze sposoby na to, żeby poczuć się luksusowo, chociaż przez chwilę. Sposoby są naprawdę różne. Kamila nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK.
2: Jak sobie kupię maseczkę za 15 zł i mam wieczór dla siebie i mogę sobie ją nałożyć i wypić piwko, zero. I święty spokój. Wtedy się czuję, że to jest dobrze wydane 15 zł.
0: I na bogato się wtedy czuje, Kamila. A w sobie do szczęścia niewiele potrzeba, jak się okazuje, maseczka za 15 zł i po prostu, żeby nikt nam nie truł, wiadomo, 4 liter, czyli maseczka i to, żeby dzieci pojechały do babci. Albo żeby szef wziął urlop.

0: Promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koconem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: 3 czerwca.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, check it out.
2: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Co najbardziej lubią dzieci?
3: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
0: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
3: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
0: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
4: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
5: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City, nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
6: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
7: To będzie ostatnia reklama.
0: Carrefour w Comfy Park w Bydgoszczy już otwarty. Tylko dzisiaj. Filet z kurczaka, kilogram, jedyne 9,99. I cukier biały, polski lub diamant, kilogram, tylko 99 groszy. Łap ekstra oferty dnia w Carrefourze w Comfy Park.
8: I po reklamie.
9: SK.

pozdrowieniami dla tych, którzy słuchają teraz Eski na balkonie, bo podejrzewam, że i tacy są. Zawsze możecie dać znać, czy mam rację, czy nie, nagrywając głosówkę na Messengerze Eski. Kuba i Kuba z nowym hitem pod tytułem Stygnie lato na antenie Radia Eska właśnie. A tymczasem Michał Wiśniewski dzisiaj miał bardzo dobry dzień, dlatego że został przez sąd oczyszczony z zarzutów w sprawie tam takiego dosyć dużego, kontrowersyjnego, finansowego skoku. Na SK.pl możecie sobie o tym nieco więcej poczytać. Ta sprawa się trochę za nim ciągnęła, ale dzisiaj został uniewinniony. No i paparazzi go przyłapali na świętowaniu. No nie na balkonie, ale z kawką i naleśnikami. Czyli można powiedzieć, że z ciałem stało się słowo z jego piosenki. Pijeka.

0: Reklama.
1: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City, nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy.

0: ogrodową, duży wybór sklejki i środków ochrony drewna. Gdańskie Składy Drewne. Bydgoszcz Smoleńska 154. Drewno dostępne od ręki.
1: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na Ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz.
3: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
4: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
6: Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Witajcie w naszym świecie.
7: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland. Parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
9: To Majaland nazywa. Jeszcze raz. Atrakcji wciąż przybywa.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor. Właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
12: Bydgoszcz na czasie.
13: Piotr Olszewski, sentymentalna podróż w czasie. Szykuje się zlot pod hasłem bydgoskiej klasyki nocą. Będzie można podziwiać zabytki na kółkach. Auta, które zjechały z taśmy w poprzednim stuleciu, przed 89 rokiem. Będą też samochody i motocykle, których produkcja modelowo rozpoczęła się do 95 roku. Pasjonaci motoryzacji z duszą meldują się jutro przed Torbydem, początek o 19.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
14: Muzyką się żyje.
15: Orkiestra Męskiego Grania zaskoczyła kolejnym singlem. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali nie tylko hymn tej terasy koncertowej, ale także premierowy kawałek pod tytułem Tańczę. No i właśnie ten numer trafił dziś do sieci z teledyskiem. Reżyserem tego klipu jest Vito, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów Męskiego Grania. Trasa startuje za miesiąc w Żywcu, potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Oki wydał w nocy nową epkę. Fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawiają się goście. To Ewa Farna, Jan Gigi, O Co Chodzi i Sobel. Zaczyna się Kortowiada i to jest coś znacznie więcej niż Juvenalia, bo to już od lat prawdziwy festiwal muzyczny, nie tylko dla studentów. Od jutra w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim grać będą gwiazdy polskiej sceny i to z różnych muzycznych bajek, a bo jutro na przykład Afromental, Kacperczyk, Wilki czy Jan Gigi, w piątek Problem, Tymek, Jan Rapowanie, ale też Warius Manx z Kasią Stankiewicz, w sobotę z kolei sceną rządzić będą na przykład Kuban, Kizo, Michał Szczygieł, Enej, ale też Królowa, Maryla Rodowicz. To Kortowiada w Olsztynie.
16: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
15: Impreska. Impreska. 19:02 pytałem, czy ktoś słucha na balkonie, odezwał się Sylwester.
17: No ja słucham Eski na drabinie, nie na balkonie, bo maluję dom zewnątrz. A co?
15: Czyli to była tak zwana głosówka wysokiego szczebla, albo z wysokiego szczebla.

0: właśnie, jeżeli nawet ten dzień nie był najlepszy, to spokojnie, jutro będzie lepiej. Zwłaszcza, że zbliżamy się do weekendu. Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło, Samoloty w Radiu SK. Za chwilę Lola Janka, za chwilę Swedish House Mafia, ale wcześniej...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Coś nowego, czego być może jeszcze nie udało wam się usłyszeć, bo to rzeczywiście jest gorąca premiera. Sonny Fodera to jest taki artysta, taki DJ, który przez kilka ostatnich miesięcy królował u nas z hitem Think About Us, zresztą nie tylko u nas. Czas na coś nowego od tego pana. I pani. Pani nazywa się Libianka, możecie kojarzyć ją z hitu People. No a teraz udzieliła się wokalnie właśnie u Sonny'ego Fodery. Nie będę gadał, tylko zagram Let Me Be In Your Arms. Mam nadzieję, że wszystkim fanom takiej nieco klubowej elektronicznej muzy się spodoba.

0: Nawet jeżeli gdzieś słońce skryło się za chmurami, to w Radiu SK w głośnikach to słońce cały czas jest za sprawą basy i hitu Magnetic. To jest imprezka. No i tak właśnie spędzamy wieczór. Hanczak z tej strony. No jestem bardzo ciekawy, kogo przyciągnę za chwilę na antenę do pojedynku, w którym potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Jedno będzie tylko pytanie wspólne, ale walczycie między sobą. Zobaczymy, kto będzie dzisiaj górą do wzięcia. Powiem to. Bilety na krakowski koncert Taco Hemingwaya. A zgłosić się można na Messengerze Radia SK. Zostawcie namiar na siebie albo pod 664-402-302. Czekam na SMS-y. No i gramy za chwilę. A po krótkiej przerwie Alex Warren i jego Fever Dream.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Słyszycie ten klimat? Korea właśnie wchodzi na parkiet.
7: 30 maja Galeria Pomorska zamienia się w K-Pop Festival.
6: Random dance, warsztaty, koreańskie beauty trendy i gadżety.
7: Do wygrania płyty zespołów K-Pop i nagrody od Bubble Tea Paradise.
6: Dzień dziecka? Tylko w rytmie K-Pop. Więcej na galeriapomorska.pl.
8: Skoda Bieranowski szuka najstarszej sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja.

0: dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Pieranowski.
1: Kto przygody dobrej szuka? Kokomelon to zabawa i nauka.
2: Odkryj wspaniały świat zabawy Kokomelon już 29 i 30 maja w Fokusie. Zajrzyj na farmę McDonalda, zagraj na ogromnej planszówce. Zobacz autobus Kokomelon i rób sobie zdjęcie z JJ-em.
1: Zjedz pyszną muffinkę i baw się jak dziecko w Fokusie.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.

0: 3 czerwca.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TEB Edukacja.
3: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Bydgoszcz, Dworcowa 71.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Uwaga, uwaga! Już w środę 20.

0: dziecko. 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
0: To będzie ostatnia reklama.
2: Carrefour w Comfy Park w Bydgoszczy już otwarty. Tylko dzisiaj. Filet z kurczaka, kilogram, jedyne 9,99. I cukier biały, polski lub diamant, kilogram, tylko 99 groszy. Łap ekstra oferty dnia w Carrefourze w Comfy Park.
3: I po reklamie.

0: Mr. Know It All, to jest tytuł tego hitu. To Teddy Swims na antenie Radia SK oczywiście. Hanczak z tej strony, słuchacie imprezki, a ze mną już teraz Klaudia i Kamil, którzy za chwilę, no, powalczą. No trudno, no tak muszę powiedzieć, no takie są zasady. Cześć wam, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Słuchajcie, no i zadam wam tylko jedno pytanie, ale musicie na zmianę szybciutko odbijać piłeczkę, odpowiadać raz, dwa, trzy. No i zobaczymy, kto więcej odpowiedzi wymyśli i kto skusi jako pierwszy. Słuchajcie, no sezon na truskawki się rozpoczyna, na razie drogie, ale pytanie będzie brzmiało. Co można zrobić z truskawek? Klaudia zaczyna.
2: Koktajl.
0: Kamil.
1: Ja myślę, że deser truskawkowy. Dobra. Czyli lody z truskawkami.
0: Dobrze, dobrze. Szybciej odpowiadaj, Klaudia.
2: Lody.
0: Aha, Kamil?
1: Może czekoladę z malinami. Czekoladę z truskawkami.
0: Klaudia, ale wymyśla.
2: Makaron z truskawkami,
0: o,
2: na przykład.
0: Iga Świątek lubi to. Kamil?
1: Owsianka z truskawkami. Dzisiaj na śniadanie u dzieci.
0: Klaudia?
2: Można zamrozić na przykład i zrobić potem jako dodatek do innych potraw.
0: Świetnie, Kamil, ale wymyślacie fajnie. No, dobrze, no, coś jeszcze wymyślimy.
1: My zawsze dżem z truskawkami.
0: Dżem, no oczywiście, tak. No, Klaudia?
2: Ja myślę, że najlepsze są truskawki po prostu z cukrem.
0: O, Kamil?
1: ciasto, oczywiście, z galaretką.
0: Dobra, dobra, Klaudia?
2: Co można, na przykład truskawki ze śmietaną.
0: Dobrze, Kamil?
1: Niedzielny kompot z truskawkami.
0: O właśnie, to Ameryka ostatnio odkryła, że jest coś takiego jak kompot, Klaudia.
2: Też właśnie myślałam o kompocie, ale może jakieś właśnie przetwory z
0: no dobra,
2: truskawkami na
0: dobra,
2: zimę.
0: Dobra, słuchajcie, bo to się będzie ciągnęło w nieskończoność, zwłaszcza, że Kamil tam już po prostu chyba... Proszę, albo googla, albo po prostu szuka w swojej głowie już tak głęboko. No ale dobrze, szuka, dobrze. Klaudia, Kamil, słuchajcie, no ogłaszam remis w tej zabawie. Truskawkowy remis, który kończy się tym, że i ciebie, Klaudia, i ciebie, Kamil, zapraszam do Krakowa w weekend na koncert Taco Hemingwaya.
1: Wow, brawo, Klaudia. Dziękuję.
2: Gratuluję również.
0: Tylko nie wnoście na stadion truskawek.

0: Przed chwilą Kamil i Klaudia walczyli dzielnie jak na korcie tenisowym o bilety na taco. No, ten mecz zakończył się remisem, a Magda Linet w turnieju Rolanda Garrosa awansowała w drugiej rundzie do trzeciej rundy. I to jest dobra wiadomość, ale wiadomo, że w trzeciej rundzie spotka się z Igą Świątek. A więc będzie taka siostrzana walka. No taka słodko-gorzka trochę sytuacja tak naprawdę. Za kilka chwil 20, a to była nowość na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Este. Body Talk, Ale Farben, René Miller już za nami, a przed nami kolejne bilety na koncerty, a także Tame Impala.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix. Już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxiso w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxiso. Zapamiętaj nasz adres: Maxiso w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxiso. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.
8: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.

0: na parkiet.
1: 30 maja Galeria Pomorska zamienia się w K-Pop Festival.
0: Random Dance, warsztaty, koreańskie beauty trendy i gadżety.
1: Do wygrania płyty zespołów K-Pop i nagrody od Bubble Tea Paradise.
0: Dzień dziecka? Tylko w rytmie K-Pop. Więcej na galeriapomorska.pl.
2: Skoda Bieranowski szuka najstarszej sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
1: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertów, najlepsza muzyka i festiwalowy klimat na wyciągnięcie ręki. Już 5

0: Lubuski i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi? A to wszystko 800 metrów od Wyspy Młyńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.
6: Bydgoszcz na czasie.
7: Dawid Olszewski, biblioteka w Bydgoszczy zamieni się w małą pracownię recyklingu i kwiatowych czarów. Na rodzinnych warsztatach dzieci razem z opiekunami będą tworzyć wiosenne kompozycje z papieru i materiałów z odzysku. Zamiast podlewania będzie wycinanie, klejenie i zamienianie śmieci w całkiem efektowne dekoracje. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona. To w sobotę.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
8: Muzyką się żyje.
9: Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o koncerty zagranicznych artystów, to ostatnio u nas naprawdę wielki ruch. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica, Florida, oni już byli, nie tak dawno. Ale za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu, czyli Neo i Akon. Przyjadą do Polski razem w ramach Nights Like This Tour, a przystanek w naszym kraju w Łodzi. W najbliższą niedzielę wystąpią w Atlas Arenie. SK zaprasza, no i to dosłownie w sumie, bo mam dla was bilety na ten koncert. Dlaczego powinny trafić do was? Dlaczego wy powinniście być na tym koncercie? W niedzielę dajcie znać wiadomością albo głosówką na Messengerze Radia SK. Jeszcze mamy maj, ale nasza letnia trasa koncertowa już wystartowała. W ten weekend SK Music Tour w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie m.in. Agnieszka Chylińska oraz Miu, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp na koncerty wolny, a poprowadzą je Ola Kot i Michu Sobkowski.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Imprezka.
9: A ja poprowadzę imprezkę teraz. Kolejną godzinę rozpoczynamy. Dobry wieczór tym, którzy właśnie dołączyli. Fajnie, że jesteście, jeżeli jesteście nieco dłużej już. Kanczak z tej strony, przed nami Tame Impala i Jenny, potem Bledka, także David Guetta i Bibi Rexa. Tak zagramy tuż po 20.

0: Czy to będzie hit nadchodzącego lata? Wszystko zależy w sumie od was, czy wam się spodoba, czy będziecie głosowali na SKPL w gorącej dwudziestce na przykład. To Marisa, jej kawałek pod tytułem Odkochaj, jedna z nowości na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. I wy też możecie tutaj wpaść na imprezkę, nawet jest to mile widziane. Dzisiaj próbujemy poczuć się jak królowie życia i pytam was o to, czy są takie sytuacje, jakie to są sytuacje, kiedy naprawdę czujecie, że zaznaliście luksusu? Wiadomo, to są tylko chwile, ale są takie momenty, są takie sposoby, żeby chociaż przez moment czuć się jak jakaś żona Hollywood albo król życia. No to Kasia w takim razie, prosto z głosówką z Messengera Eski.
1: Dzisiaj czułam się milionerką kupując fasolkę szparagową za, uwaga, 40 zł. Ale było warto szaleć, tak?
0: I to nie przez całe życie, bo tak się nie da, bo by nie wystarczyło pieniędzy, ale chociaż przez tę jedną chwilę. Taka fasolka szparagowa, młoda, warta każdych pieniędzy. W sumie to każdy, kto odwiedza bazarek teraz, to się czuje jak król życia. No dobrze, to sprawdźmy jeszcze, co Martyna nam powie o luksusie. Martyna?
2: Cześć, Radio SK. Cześć. Właśnie wracamy z koleżanką z hurtowni odzieżowej. Zakładamy swój własny biznes. I po tych zakupach czujemy się naprawdę królowe życia, ale mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy się czuły jak królowe przetrwania. Pozdrawiamy.
0: Trzymam kciuki, ale jak wiadomo nie od dziś, owoc żywota twojego je ZUS.

0: Może i dziewczyny z zespołu LOR śpiewają tutaj i grają wszystko jedno, wszystko źle, ale mi nie jest wszystko jedno. Ja bym chciał, żeby wszystko u was było jak najlepiej i chciałbym wam poprawiać humor. Michał Hanczak z tej strony, to imprezka. I teraz zrobię coś, co być może humor wam poprawi, a konkretnie to zrobi to nasz słuchacz. Bo ja parę chwil temu mówiłem o tym, że mam bilety na koncert Akona i Neo w Łodzi, tak?
1: Hej, z Kotukami z Wieliczki.
0: Cześć.
1: Moja żona, gdy wczoraj usłyszała westy o koncercie Akona, to dzisiaj od samego rana śpiewa piosenki i nawet dzieciom pobudkę zrobiła do szkoły śpiewającą. To znaczy, dzieci mnie proszą teraz, abym zadzwonił do radia i zaśpiewał Lonely, może panu Michałowi się spodoba moja wersja.
0: Okay.
1: A jak się nie spodoba, to i tak mam zaśpiewać i walczyć dla mamy o zaproszenie.
0: Dajesz.
1: A
0: więc...

0: Jejku, przecież to jest złoto, Kamil, naprawdę. Kamil z Wieliczki, to w sumie to jest jak sól ziemi, naprawdę. Nie mogę tutaj inaczej postąpić. Bilety oczywiście dla całej twojej rodziny na Nio Jejko na Włodzi są. Och, ja będę sobie to teraz odtwarzał w kółko. Ja sobie to ustawię jako budzik w telefonie. Będzie mi zawsze poprawiał humor, nawet jeżeli zadzwoni o 6 rano.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Gips nie przestaje zaskakiwać. I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata, a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
2: Przedłużyć lato jeden dzień.
1: Głosujecie na SK.pl. Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00. Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
8: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
9: Sprawdź to sam, czyli da odkusi ceną każdy dział.
8: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
2: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
3: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Bydgoszcz, jesteście gotowi? Już 30 maja w klubie AWA 3.0 odbędzie się oficjalny Before Sunrise Festival 2026. Za konsoletą pojawią się Diablo, Dave Mezzo oraz OnTune. Przyjdź i zgarnij dwie podwójne wejściówki na Sunrise Festival. Czekają na was trzy piętra, trzy bary i ogrom pozytywnej energii. Before Sunrise Festival w AWA 3.0. Bilety i rezerwacje na awa3.pl.
9: I po reklamie.

0: znacie jakiegoś Kubę, to Ellie Goulding wieczorową porą w imprezę w Radiu SK. No, jeżeli znacie jakiegoś Kubę, to może nawiążcie z nim kontakt, bo dzisiaj rano Kuba dołączył jako ostatni do naszej ekipy, która weźmie udział w odlocie ściśle tajnym już w najbliższy weekend, ale się okazało, że Kuba nie ma z kim lecieć, bo jego towarzysz podróży się wykruszył.
1: No właśnie, teraz znowu się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
2: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
3: Słuchaj, no mamy do ciebie informację.
2: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
1: No to yeah! Nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień dzisiaj.
0: No taki dzień, że trzeba znaleźć teraz osobę towarzyszącą. Może się zakręcicie, wylot w piątek. A dokąd? No tego nie wie nikt tak naprawdę. No będziemy słuchać relacji i odgadywać. No jeszcze mamy wskazówkę.
4: Tu kapitan, zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.
0: No jeszcze niedawno bym powiedział, że w siedzibie Polsatu, ale oni zmienili logo.

0: Kolejna nowość na antenie Radia SK o tej porze wchodzi naprawdę doskonale. Shimza i Fire Fire, a ogień to ja mam tutaj w głosówkach na Messengerze Radia SK, jeśli chodzi o bilety na koncert Nio i Akona w Łodzi w najbliższą niedzielę.
1: Cześć Esko, mam takiego wujka Marka, który jest wielkim fanem Akona, chyba największym jakiego znam, ale zawsze bał się zawalczyć o bilety w jakimkolwiek konkursie. Chciałbym go w tym wyręczyć i zrobić mu niespodziankę. Może pojedzie ze mną na ten koncert, a ja z chęcią też go posłucham.
0: To był Damian, no ja muszę tutaj łączyć pokolenia, to jest moja misja i muzyka też łączy pokolenia. Także Damian, zaproszenia dla ciebie i dla twojego wujka na niedzielny koncert Nio i Akona w Łodzi lecą. Bawcie się doskonale. Kolejne bilety na kolejne koncerty, m.in. na Taco w Krakowie już jutro po 18, także włączcie imprezkę.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą,
4: przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Co ty taki zakręcony?
11: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
11: Co? Tak szybko?
10: Pewnie. Ja

0: belkę zwrotną, Biedronkę.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
5: Bydgoszcz na czasie.
6: Dawid Olszewski, wojskowe atrakcje dla dzieci. W Bydgoszczy w niedzielę oddział Muzeum Wojsk Lądowych na Osowej Górze zaprasza na Dzień Dziecka. Na miejscu będzie można zobaczyć wystawę sprzętu militarnego i skorzystać z przejażdżki pojazdami wojskowymi. Organizatorzy przygotowali też kuchnię polową i dodatkowe atrakcje dla rodzin. Na Zawiszy też będzie Dzień Dziecka. Tutaj strefa dmuchańców, darmowa fotobudka i tory przeszkód.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
0: Hity na czasie. Numer 1 w Bydgoszczy.

0: Michał Hanczak, witajcie. Za chwilę w Radiu SK spotkanie z Igorem Herbutem, ale najpierw kilka muzycznych zapowiedzi.
1: SK Music News.
0: Za chwilę czerwiec, a to oznacza, że przed nami Warsaw Music Festival. Z jednej strony szykuje się coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Warsaw Music Festival to 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów. Przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas, Armin van Buuren będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. Benny Benassi, bracia Kacperczyk, Trips, Alien i Mighties czy Calvi i Remi. To na stadionie warszawskim Legii 13, 17 i 20 czerwca. Zaprasza was Radio SK.
1: SK Music News.
0: Na po czerwcu lipiec i kolejna impreza, którą warto już teraz zapisać w kalendarzach, tym razem dla fanów hip-hopu. 8 lipca w Sławie startuje Rap Stacja, no i będzie to jubileuszowa 10. edycja. Szykuje się gruby line-up, bo po 4 latach na festiwal powraca PZ, a wśród ogłoszonych już artystów są m.in. BDOS, Oki, White 2115, Gibbs, Kuban, Fukaj czy Problem. Rap Stacja w tym roku odbędzie się pod patronatem stacji radiowej, którą znacie doskonale, SK. Oczywiście was zaprasza.
1: SK Music News.
0: Lipiec to także Łódź Summer Festival, czyli wielka plenerowa impreza, na którą nie potrzeba biletów. Od 24 do 26 lipca w Łodzi pojawią się m.in. Timbaland, Bastille, Rudimental ze swoim DJ setem, a także Zalia, Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska i mocna reprezentacja polskiego hip-hopu. PZ, BDOS, Whitior, Problem, Żabson i wielu innych. Wystąpi tam też Natalie Imbruglia, która z pewnością zaśpiewa swój nieśmiertelny hit Torn. A każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Łódź Summer Festival za niecałe 2 miesiące.
1: SK Music News.
0: Ostatnio bardzo często słyszymy go na antenie Radia SK w tegorocznym hymnie męskiego grania, czyli w hicie Nareszcie. Razem z Vito Bambino i Zalią nagrał go Igor Herbut. Tego lata będzie można spotkać go na koncertach w ramach tej słynnej trasy, no ale wokalista zapowiedział też premierę nowego, solowego albumu. Płyta Jeremie ma ukazać się jesienią. Tyle o przyszłości, teraz jednak cofniemy się w czasie, bo Igor Herbut powspomina trochę swoje różne pierwsze razy.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Nie wiem, dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
0: Mój pierwszy muzyczny idol?
3: Światosław Wakarczuk, Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba 5-krotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem, to było we Wrocławiu w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po

0: prostu idol i fan ogromny.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali z sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I no i dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
0: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojąc na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie... bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on słuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak poza Wiśnią. To ciekawe. Ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam to, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No, to było zabawne, ale miałem miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No, piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. Jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest, i te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Właśnie wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: Moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy i te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetno, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją, to była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba miałem wrażenie, że każdy zna, a to dość zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie, od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać, utwór bardzo szybki, i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej. A ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal, sytuacja i panika po prostu. Wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jak bym zareagował, ale wtedy to nie wiem. Nie wiedziałem nic. I wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie. To było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej. I to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach, po prostu to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój Pierwszy Raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. A tymczasem przygotowałem dla was jeszcze historię powstania pewnego znanego kawałka.
2: SK Music News.
0: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil, a szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światach.

0: nowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston, jej I Wanna Dance With Somebody. No, z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven Is A Place On Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you... W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W. Podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w siódmym niebie.
1: SK Music News. SK Bydgoszcz News.
2: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rochwelska. Bydgoszcz ugrzęzła w smogu, uważają aktywiści z bydgoskiego alarmu smogowego. Ich zdaniem tempo wymiany nielegalnych pieców jest zbyt wolne. Przy obecnym tempie działań, jak mówią, ostatnie kopciuchy mogą zniknąć z miasta dopiero w następnym stuleciu, mówi Kamila Gawrońska-Dixon z bydgoskiego alarmu smogowego.
3: Ten sezon grzewczy był bardzo trudny. Od 1 października do końca kwietnia mieliśmy aż 30 dni z przekroczeniami norm dla pyłu PM10 na stacji GIOŚ na ulicy Warszawskiej. Również dla pyłu PM2,5, tego pyłu, który jest najbardziej niebezpieczny dla naszego zdrowia, ponieważ wraz z pęcherzykami płucnymi dostaje się do krwiobiegu i następnie dociera do wszystkich organów naszego ciała. W przypadku tego pyłu mieliśmy aż 118 dni w sezonie grzewczym, gdzie poziom dobowy przekraczał 25 mikrogramów na metr sześcienny, więc sytuacja była bardzo trudna. W tym roku wystąpiliśmy do Urzędu Miasta z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej i otrzymaliśmy dane odnośnie liczby bezklasowych pieców na paliwa stałe, które już według obowiązującej uchwały antysmogowej są nielegalne od 1 stycznia 2024 roku. Tych urządzeń nadal mamy około 25 tysięcy. W zasobie komunalnym mamy tych urządzeń 4732 według otrzymanych danych. I tutaj najbardziej martwi tempo wymiany tych urządzeń. W zasobie komunalnym przez ostatnie 3 lata średnio rocznie wymieniano 182 piece. I co tutaj nas najbardziej jednak martwi, to plany na następne lata, ponieważ na okres 2027-2029 planowana jest wymiana zaledwie 241 pieców, co daje średnią roczną 80 pieców. W zasobie komunalnym ta średnia w ostatnich 3 latach wynosiła 182 urządzenia rocznie. Mieszkańcy mają do wyboru dotację miejską do wymiany ogrzewania oraz dotację ciepłe mieszkanie, a także program Czyste Powietrze. Jeśli chodzi o program Czyste Powietrze, tutaj możemy mówić o całkowitym załamaniu tempa składania wniosków. Jeszcze w 2023 roku tych wniosków w Bydgoszczy było 546, a w roku 2025 już ta skala znacznie spada i wniosków jest zaledwie 14, czyli 40-krotnie mniej niż jeszcze 2 lata temu. W przypadku dotacji miejskiej ciepłe mieszkanie, tutaj również odnotowano spadek. W 2024 roku wniosków było ponad 500, a w zeszłym, ubiegłym roku, 2025, zaledwie 141. To mało i tutaj zastanawiamy się nad przyczyną tego stanu rzeczy i zauważamy, że te spadki zbiegły się z wejściem w życie uchwały antysmogowej i brakiem egzekwowania tych przepisów przez Straż Miejską. Jeśli chodzi o kontrolę, w 2025 roku przeprowadzono 1465 kontroli i odnotowano zaledwie 50 przypadków nieprzestrzegania uchwały antysmogowej, z czego 43 zakończyły się zaledwie pouczeniem i tylko 7 mandatem, więc tutaj użytkownicy nielegalnych urządzeń nie mają się czego obawiać, wiedzą, że nie poniosą żadnych konsekwencji. Ta dotacja nie jest wystarczająco atrakcyjna, jej poziom to podstawowy to zaledwie 6 tysięcy złotych. Przy obecnych cenach nowych instalacji grzewczych jest to kropla w morzu potrzeb. Dodatkowo z dotacji miejskiej zostali wykluczeni właściciele domów jednorodzinnych. Wcześniej mogli oni łączyć program czyste, dotacje z programu Czyste Powietrze z dotacją miejską. Teraz niestety nie jest to możliwe. Według danych pozyskanych przez Radę do Spraw Zdrowia Publicznego, jest to organ opiniodawczy Ministerstwa Zdrowia, w Bydgoszczy co roku w związku z ekspozycją na pył zawieszony PM2,5 umierają 292 osoby i prawie 6 tysięcy osób musi zostać

0: państwa. Ta kwota przeznaczana przez Bydgoszcz jest kwotą bardzo symboliczną. Na dotacje do wymiany ogrzewania przeznaczanych jest tylko 3 miliony złotych. Jest to suma absolutnie niewystarczająca, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że Bydgoszcz jest 8 co do wielkości miastem z budżetem 4 miliardów złotych. Na samą promocję przeznaczanych jest 6,5 miliona złotych, więc tutaj te 3 miliony na wymianę pieców to jest kwota niewystarczająca.
1: Urzędnicy wskazują, że na spowolnienie wymiany pieców mogły mieć wpływ zmiany w zasadach przyznawania dotacji, mówi Aleksandra Kowalska, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska.
2: My w tej chwili oferujemy mieszkańcom dwa rodzaje programów dofinansowania. Jeden z nich to jest dotacja miejska, której zasady uległy zmianie w czerwcu 2024 roku i aktualnie z tego programu miejskiego można otrzymać dofinansowanie dla lokali w budynkach wielorodzinnych. Kwota dofinansowania na lokal to jest 6 tysięcy złotych. I faktycznie od ubiegłego roku, czy właśnie praktycznie od zmiany tych zasad dotacji obserwujemy spadek liczby składanych wniosków i z naszej oceny mają na to wpływ dwie kwestie. Po pierwsze, zdecydowana większość mieszkańców, którzy planowali wymienić swoje piece i dostosować się do wymagań uchwały antysmogowej, czyli że od 1 stycznia 2024 jest zakaz użytkowania kotłów bezklasowych, już tą wymianę dokonała. Więc obserwowany wzrost w 2023-2024 wniosków wynikał z tego, że mieszkańcy po prostu planowali spełnić te regulacje uchwały antysmogowej. Drugą kwestią jest jednak są perturbacje z programem rządowym Czyste Powietrze, który dotuje wymiany ogrzewania dla domów jednorodzinnych. A jako, że my w 2024 zlikwidowaliśmy możliwość dotowania domów jednorodzinnych, a jednocześnie z programem Czyste Powietrze były tak duże problemy, o czym wszyscy wiemy, w związku z tym mieszkańcy, którzy nie mogli do nas przejść z domów jednorodzinnych, no niestety zmniejszyli nam tą pulę wnioskodawców i stąd liczba klientów była mniejsza. Przygotowujemy w tej chwili zmianę do uchwały dotacyjnej i planujemy umożliwić na powrót mieszkańcom, właścicielom domów jednorodzinnych składanie wniosków. Sądzę, że ten proces uda się przeprowadzić w miesiącach wrzesień, październik. Także to już spowoduje, zmobilizuje, mam nadzieję, mieszkańców domów jednorodzinnych do składania wniosków, ale jednocześnie my obserwujemy, bo mamy liczby z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, wykonujemy wiele działań informacyjnych, dedykowane pisma bezpośrednio do potencjalnych beneficjentów Czystego Powietrza, czyli do domów jednorodzinnych kierujemy. Jesteśmy w kontakcie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, więc identyfikujemy, co to jest za grupa mieszkańców, którzy jeszcze zalegają z tą likwidacją, a powinni byli już przestać użytkować kotły pozaklasowe. I planujemy też takie indywidualne wizyty i konsultacje z tymi mieszkańcami, żeby poznać przyczynę i zachęcić ich jednak do

0: docieracie też do tych osób, tak? Oferujecie pomoc w wypełnieniu wniosku, więc jakby ta inicjatywa jest, ale są jeszcze tacy, którzy nie dają się
1: skusić. Tak, są jeszcze tacy, którzy nie dają się skusić. Być może pismo informacyjne to jeszcze jest za mało, ażeby zachęcić mieszkańca, dlatego planujemy indywidualne kontakty, wizyty pod konkretnymi adresami z dotarciem do informacji. My zapewniamy pełną obsługę klienta i szanowni Państwo, zapraszam serdecznie. Jest operator programu, dedykowany pracownik, który poświęci każdą ilość czasu, jaką potrzebujecie Państwo, przeprowadzi przez wypełnienie wniosku, zgromadzenie dokumentów, zapewni poczucie bezpieczeństwa i takiego komfortu w tej konsultacji. Po pierwsze kwestia finansowa i faktycznie jest to problematyczne, ponieważ te dotacje działają na zasadzie refundacji, czyli ja muszę wyłożyć pieniądze własne, a następnie po realizacji, po kilku miesiącach dopiero je dostaję z powrotem.
2: W Bydgoszczy nadal około 25 tysięcy urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi wymaga zastąpienia nowoczesnymi źródłami ciepła.
3: SK Bydgoszcz.
2: Niepowtarzalne nakrycia głowy i radość na twarzach. Tak zapowiada się przemarsz kapeluszowy w Bydgoszczy. Miastem zawładną seniorzy, którzy wszystkich bez względu na wiek zapraszają do wspólnej zabawy. Panie i panowie będą tańczyć i śpiewać w kolorowym korowodzie, mówią wiceprezydent Bydgoszczy Iwana Waszkiewicz i Dorota Graza z Biura Aktywności Społecznej oraz radna Maria Gałęska.
4: Jest mi ogromnie miło zaprosić wszystkie bydgoszczanki, bydgoszczan, całe rodziny, ale w szczególności naszych kochanych seniorów i seniorki na zbliżającą się bydgoską senioradę. A to będzie już piąta edycja, jubileuszowa edycja seniorady. I tak jak nazywaliśmy to wydarzenie Tydzień Międzypokoleniowy, to w tym roku będziemy mogli powiedzieć, że będzie to aż 11 dni międzypokoleniowych atrakcji. Chcemy, aby ta jubileuszowa seniorada miała taki charakter szczególny. Ona odpowiada na potrzeby naszych seniorek i seniorów. Zależy im przede wszystkim na tym, aby były to imprezy, wydarzenia integrujące to środowisko, aby było bardzo dużo muzyki, zabawy, tańca, ruchu, sportu i integracji. I taka właśnie będzie piąta jubileuszowa seniorada. Będą się odbywały liczne wydarzenia i również będą się one odbywały w przestrzeni całego miasta. Zobaczymy, że nie jest to tylko centrum miasta, ale również i osiedla. Za chwileczkę będzie o tym mowa, prezentując cały program. Ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim partnerom tego naszego wspólnego święta seniorów, gdyż mamy bardzo wiele i organizacji pozarządowych, instytucji, przede wszystkim Biuro Aktywności Społecznej, które tu czuwa nad całością tych wydarzeń, ale również i współpraca z naszą Bydgoską Radą Seniorów oraz z różnymi miejscami, gdzie seniorzy już aktywnie działają. Dziękuję wszystkim naszym partnerom, wszystkim osobom i jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcam do udziału, nie tylko w tych działaniach rozrywkowych, ale także, aby korzystać z tych warsztatów i spotkań, które dotyczą bezpieczeństwa i zdrowia seniorów. A za chwileczkę będzie przedstawiony program i troszeczkę więcej informacji w liczbach.
5: Nie zrobilibyśmy tego sami jako Urząd Miasta Bydgoszczy, nie zrobilibyśmy tego wspaniałego wydarzenia. 11 dni wydarzeń najróżniejszych w 18 lokalizacjach. Wydarzeń będzie 87 przez 11 dni, także naprawdę jest co robić, naprawdę jest z czego wybierać. Naprawdę można wybrać coś, co zainteresuje każdego z nas. 67 partnerów w 18 lokalizacjach przez 11 dni. Nasi partnerzy to organizacje pozarządowe działające na rzecz środowisk senioralnych, ale również instytucje jak NFZ, ZUS, Policja, Teatr Polski, Krajowa Administracja Skarbowa, Akademia Muzyczna, która zaprasza do swoich pięknych wnętrz, Młyny Rotera, Osiedlowe Centra Seniora. W każdej z dzielnic, w których jest takie Osiedlowe Centrum Seniora, będzie można skorzystać z wyjątkowych, dodatkowych wydarzeń. Pierwsza Pomorska Brygada Logistyczna, a także partnerzy Bydgoskiej Karty Seniora. To pokazuje, że ta współpraca z partnerami i samorządowymi, ale również tymi instytucjonalnymi oraz z biznesem lokalnym jest dla nas niezwykle ważna. Także, szanowni Państwo, jesteśmy tutaj na Placu Praw Kobiet. To tutaj właśnie w piątek o godzinie 11:30 spotykamy się, aby rozpocząć ten barwny korowód, który wyruszy o 12:00 z tej

0: pięknego miejsca z Placu Praw Kobiet na rynek, stary rynek w Bydgoszczy, gdzie będziemy świętować z zespołem Żuki, z potańcówką, z panem Paterskim, więc warto naprawdę przyjść do nas i bawić się z nami.
1: W senioradzie mamy wszystko, czyli integrację, spotkania międzypokoleniowe, ale również gimnastyka, wszystko to, co wpływa korzystnie na seniorów. Chciałabym podkreślić i podziękować w imieniu Bydgoskiej Rady Seniorów wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tych wydarzeń, naszej seniorady, bo to jest święto bydgoskich seniorów, ale nie tylko, bo na nasze wydarzenia zapraszamy też seniorów z gmin ościennych, ale również z metropolii Bydgoszcz.
2: Szacuje się, że w tegorocznych obchodach weźmie udział około 2000 osób. Przemarsz wystartuje w piątek o 11:30.
3: SK Bydgoszcz News.
2: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Rakner, zapraszam. Przeżył dwie wojny światowe, ale mógł nie przetrwać decyzji miasta. W Bydgoszczy wielkie emocje budzą plany wycinki ponad stuletniego dębu. Drzewo o pomnikowych rozmiarach znalazło się na trasie planowanej drogi rowerowej. W jego obronie stanęli społecznicy, mieszkańcy, a nawet urzędnicy odpowiedzialni za miejską zieleń.
4: Musimy jednak dbać też trochę, żeby zieleni było w mieście. Jest bardzo ładna.
5: Musimy dbać o przyrodę. Ponad 100 lat. Szkoda by było.
6: Koniec. Nie wiem, sama.
7: Bo pani też jeździ na rowerze.
6: Ja lubię drzewa.
2: Po fali krytyki prezydent Bydgoszczy zapewnił, że dąb zostanie na swoim miejscu. Nakazał drogowcom przygotowanie nowych rozwiązań, które pozwolą ocalić drzewo.
8: Podjęliśmy w zarządzie dróg analizy różnego typu, żeby pozostawić drzewo. Tak, to jest podstawowa jakby informacja, którą przekazuję. Natomiast ostateczne decyzje zapadną po weryfikacji tego przez projektanta. Są bardzo istotne elementy, które muszą być również spełnione. Natomiast, tak jak powiedziałem na początku, drzewo zostaje. Tylko jak powstanie układ drogowy pod względem infrastruktury rowerowej zostanie docelowo zaprojektowany, no to będziemy dopiero wiedzieli w kolejnych tam, myślę, że tygodni. Będziemy, jak gdyby tutaj zaprezentuję dzisiaj na sesji dwa elementy, które właśnie pokazują alternatywne rozwiązania. Jedno z zawężeniem jezdni, czyli likwidacją lewoskrętu, a drugie z poprowadzeniem drogi rowerowej ulicami alternatywnymi, ulicą Chopina bądź Sportową. Tutaj akurat jeżeli chodzi o kwestię przebudowy tego, co zaplanowaliśmy w naszych rekomendacjach, tak jak mówię, czy też odstąpienia od realizacji pewnego odcinka drogi rowerowej, to nie powinno wpłynąć na cenę inwestycji. Generalnie, jeżeli chodzi o koncepcję, pierwsza koncepcja zakładała wykonanie dróg rowerowych w niepełnym, jak gdyby, zakresie na skrzyżowaniu. Natomiast zostało to poddane pod opinię i jednym z takich opiniotwórców był zespół do spraw polityki rowerowej, który jednak narzucił, żeby infrastruktura rowerowa była w całym obszarze skrzyżowania. I wtedy musieliśmy jakby przekazać te informacje dalej. No jeżeli wprowadzamy infrastrukturę, gdzie jest bardzo wąsko, no to automatycznie ma to oddziaływanie na drzewo. I tak też się stało. My jako zarządca drogi w ogóle nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy dokonywali wycinek niezgodnych z prawem i z standardami, tak? Wszelkie decyzje, które mieliśmy, były to decyzje organów, które zezwalają na wycinkę drzewa. Podkreślam, zezwolenie otrzymaliśmy, natomiast oczywiście teraz mówimy o zmianie w ogóle całkowicie podejścia do sprawy. Natomiast ta decyzja to był rok 2021, czyli tak naprawdę z tego co pamiętam żadnych wytycznych dotyczących chorągwi wtedy jeszcze nie było.
2: To był Wojciech Nalazek, szef bydgoskich drogowców. Szczegóły będą znane za kilka tygodni.
3: SK Bydgoszcz.
2: Młodzi otworzyli drzwi dla seniorów. Studenci Kolegium Medicum UMK zorganizowali w Bydgoszczy piknik medyczny. Chcieli podzielić się swoją wiedzą, zachęcali do profilaktyki zdrowotnej, ale przede wszystkim chodziło o wspólne spędzenie wolnego czasu.
9: Dariusz Żanka, prorektor ds. Kolegium Medicum UMK. Mamy piknik medyczny. Mamy piknik medyczny w okolicznościach bardzo pięknej przyrody i pogody, co nas bardzo cieszy. Natomiast my wychodzimy trochę na zewnątrz, czując pewną takie zobowiązanie społeczne i też chęć promowania zdrowia, zdrowych zachowań. I gromadzimy tutaj zarówno seniorów, jak i osoby z chorobami, żeby trochę ich zintegrować, żeby też pokazać, że są i chcemy ich między nami w społeczeństwie. A z drugiej strony

0: Chcemy pokazać, jak można o siebie dbać, w jaki sposób można jeść, w jaki sposób można ćwiczyć, w jaki sposób można spędzać wolny czas, żeby to było zdrowe, żeby to było rozwijające i żebyśmy mieli też nawzajem z siebie korzyść.
1: No i też studenci chyba mają tutaj sporo do powiedzenia.
0: Tak, dlatego że to oni organizują, ale dla nich to też jest pewnego rodzaju wyzwanie zarówno organizacyjne, ale także właśnie tej takiej akceptacji społecznej, takiej zrozumienia, że robimy coś poza nauką, to robimy coś też dla innych, żeby zaistnieć, żeby być. No i też na tym będzie opierało się ich dalsze życie zawodowe, czyli na pomocyjne.
1: Jak pan ocenia zainteresowanie?
0: No ogromne. Na pewno sprzyjała nam tutaj pogoda, ale także to, że jednak wyraźnie widać, że zarówno starsi ludzie, jak i ludzie w potrzebie zdrowotnej potrzebują takich spotkań, potrzebują takiej integracji i potrzebują takich zajęć.
2: Dzień dobry, ja się nazywam Hanna Tawisz. Jestem dietetykiem klinicznym i jedną z organizatorek dzisiejszego wydarzenia.
1: Proszę powiedzieć, jaki jest cel przede wszystkim?
2: Chcemy łączyć pokolenia, chcemy łączyć różne społeczności, naszą społeczność akademicką i seniorów, osoby z niepełnosprawnościami. Chcemy, żeby wszystkie te społeczności mogły czuć się widziane i chcemy też szerzyć profilaktykę.
1: Z jakich atrakcji można skorzystać?
2: Mamy dzisiaj do dyspozycji stanowisko ratownictwa medycznego, żywienia, gdzie mamy porady, zdrowe kanapki, lekarza, geriatrę i studentów lekarskiego, którzy mierzą ciśnienie i udzielają różnych porad. Mamy zajęcia terapii zajęciowej, gdzie można namalować obraz. Mamy również fizjoterapię, ćwiczenia i też NFZ, który nas tutaj wsparł, a także Woda Bydgoska, która też postanowiła nas wesprzeć, więc w ten gorący, upalny dzień można napić się czegoś chłodnego.
1: Widzę, że właśnie seniorzy szczególnie skorzystali z zaproszenia.
2: Tak, z tego co jak na razie słyszałam, są zachwyceni tym, że mogą tutaj być. Są zachwyceni tym, że mają kontakt z młodością, jak to stwierdzili dzisiaj. Korzystają bardzo chętnie i mam nadzieję, że do końca tutaj będą z nami spędzać czas.
1: Ja właśnie chciałem zapytać o to połączenie trochę starszego pokolenia z młodym. Na czym ono polega? Bo widzę, że właśnie studenci bardzo zaangażowali się w organizację, tak? I przygotowali różnego rodzaju atrakcje.
2: Widzimy bardzo dużą potrzebę kontaktu osób starszych z młodszymi, ale też chcemy uwrażliwiać osoby młodsze właśnie na te osoby starsze. Wiemy, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, więc kontakt z tymi osobami starszymi jest dla nas priorytetem tak naprawdę.
3: Cieszymy się w ogóle, że tutaj trafiłyśmy. Pogoda sprzyja. Bardzo ładnie jest, bardzo dużo seniorów korzysta właśnie tutaj z wizyty przy poszczególnych stoiskach, a my skorzystałyśmy już ze stoiska fizjoterapeutów. Miałyśmy ubrane bardzo fajne kombinezony, które są pomocne przy pewnych schorzeniach. Nam co prawda one nie były potrzebne, ale chciałyśmy z ciekawości zobaczyć, co być może kiedyś nas spotkać. Fajne odczucie. Skorzystałyśmy też ze świetnego stoiska z kanapkami smacznymi, także polecamy. Uczestniczyłyśmy w ćwiczeniach tutaj z paniami
4: oddechowych, tak.
3: Oddechowych z paniami fizjoterapeutkami. Tak ogólnie świetna inicjatywa, naprawdę. Widać, że starsi ludzie potrzebują, bo nawet widziałyśmy panią starszą zupełnie, która na co dzień przebywa w takim ośrodku. A tutaj też przyjechała dosłownie z dużą grupą i też korzysta na stoisku z malowaniem obrazów, gdzie pokazuje swoje chyba jeszcze jakieś takie marzenia ukryte w malarstwie.
1: Oni w ogóle bardzo aktywne są, widzę, korzystają z różnych atrakcji.
3: Tak. Przyznamy się, że tak, lubimy takie atrakcje, tym bardziej, że prowadzą je bardzo młodzi ludzie. Oni też muszą wiedzieć, że tacy ludzie jak my istnieją, są. I jak z nami rozmawiać. A to się widzi, bo rozmawiają z nami naprawdę bardzo przyjaźnie. To widać, tą taką troskę. No i cieszy nas to, że to są studenci młodzi, którzy za chwilę będą pewnie w jakimś stopniu, czy lekarzami takiej, czy innej specjalizacji, że wiedzą, że pytają nas, a my chętnie odpowiadamy, bo cóż, no.
1: A z czego chętnie skorzystała?
4: Skorzystałam również tutaj po takiej porady właśnie pani. Uczyła nas, jak mamy się zachowywać, na przykład jak mamy jakieś dolegliwości urologiczne, takie związane z trzymaniem moczu. To też jest bardzo ważne w tym wieku. Tutaj z tych porad tutaj, które były oddechowe, super, naprawdę. Jesteśmy tak tutaj zaopiekowane, że naprawdę i rozrywane. W tej chwili będziemy wypełniać ankietę, anonimową co prawda, ale zgodziłyśmy się na to i no,
3: pewnie
4: bardzo.
3: To jest ważne dla nich. Te wszystkie nasze informacje, które damy, to pewnie są ważne dla tych młodych studentów.
5: Piknikowi patronowało Radio Łaska. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Aktywnych zawodowo seniorów jest prawie 880 tysięcy. Wynika z danych ZUS-u. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%. W Kujawsko-Pomorskim na 1000 osób pobierających emeryturę przypada 119 pracujących emerytów, mówi Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy.
6: Aktywność zawodowa po przejściu na emeryturę staje się coraz powszechniejsza. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła z około 575 tysięcy do blisko 880 tysięcy, czyli o 52,9%. Jedyny spadek odnotowano w 2020 roku, gdy mniej emerytów pracowało niż rok wcześniej. Choć liczba pracujących emerytów nadal stale rośnie, dynamika tego wzrostu jest obecnie znacznie mniejsza niż kilka lat temu. W 2017 roku liczba takich osób zwiększyła się o 93,5 tysiąca, rok później o 57 600, natomiast w 2025 roku wzrost wyniósł już tylko 6900 osób. Coraz więcej seniorów pozostaje aktywnych zawodowo mimo uzyskania prawa do emerytury. Na koniec 2025 roku na 1000 osób pobierających emeryturę przypadało 119 pracujących emerytów w województwie kujawsko-pomorskim. W skali kraju takich osób było 137. Kobiety wyraźnie dominują wśród pracujących emerytów. Pod koniec ubiegłego roku stanowiły 58,2% aktywnych zawodowo seniorów. Od tej reguły jest jednak jeden wyjątek. W województwie śląskim więcej pracujących emerytów stanowili mężczyźni, których udział wyniósł 51,5%. Ponad 96,8% pracujących seniorów to osoby w wieku co najmniej 60-65 lat i więcej. Średni wiek aktywnego zawodowo seniora wynosił 67 lat i 10 miesięcy. Wśród mężczyzn było to 69 lat i 6 miesięcy, a wśród kobiet 66 lat i 7 miesięcy. Najwięcej pracujących emerytów było zatrudnianych na etacie. Umowa o pracę dotyczyła 37% aktywnych zawodowo seniorów. Niemal co trzeci prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą, a ponad 1/4 wykonywała pracę na podstawie umowy zlecenia. Sektor ochrony zdrowia i pomocy społecznej pozostaje branżą zatrudniającą największą liczbę emerytów. Pracuje w nim 17,2% aktywnych zawodowo seniorów, przy czym sektor ten zdecydowanie częściej wybierają kobiety. Stanowią one 25,2% wszystkich pracujących emerytów zatrudnionych w tej gałęzi gospodarki. Mężczyźni najczęściej kontynuują pracę w przetwórstwie przemysłowym, gdzie zatrudnionych jest 14,8% aktywnych zawodowo emerytów. Seniorzy także chętnie pracują w handlu hurtowym i detalicznym oraz naprawie pojazdów samochodowych i motocykli. W tym sektorze pracuje 12,5% emerytów. Wieloletnie doświadczenie, dyspozycyjność i kompetencje zdobywane przez lata coraz częściej okazują się równie ważne jak młody wiek, mobilność czy gotowość do zdobywania nowych kwalifikacji. Pracodawcy coraz bardziej doceniają starszych pracowników za ich profesjonalizm, odpowiedzialność i praktyczne umiejętności. Wielu seniorów mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal chce pozostać aktywnych zawodowo oraz dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami.
5: Jedni chcą pracować, a inni, jak sami przyznają, po prostu muszą.
7: Są niskie emerytury, to na pewno ciężko się żyje. No ja też muszę jeszcze dorabiać do emerytury.
8: Mogą być różne powody. Albo trzeba dorobić, no bo wiadomo, emerytury nie są zbyt wielkie. No albo ktoś lubi to, co robi, to jest jego pasja. Ciężko mu się z tym rozstać. No różne mogą być powody.
1: Czyli albo dla zabicia.

0: ciągnie.
1: Wie pan, no raczej emeryci pomagają swoim dzieciom i pilnują wnuków.
2: Najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Kobiety wyraźnie dominują wśród emerytów aktywnych zawodowo. Wyjątkiem jest Śląsk, gdzie pracuje więcej mężczyzn seniorów.

0: Reklama.
1: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
2: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dzień Dziecka? Tylko z Envo. Świętujemy przez cały tydzień. Od 30 maja czekają na Was animacje, konkursy, malowanie buziek, wizyta Chestera i wiele więcej. 31 maja odbędzie się coś wyjątkowego. Przed lokalem pojawi się wóz strażacki i pokazy strażackie. Dodatkowo promocja. Przez cały tydzień minus 30%. Na kręgle dla rodzin z dziećmi, a przez cały czerwiec sala zabaw w promocyjnej cenie. Sprawdź szczegóły na envo.pl i wpadaj do nas. Envo. Jagiellońska 94B. Tu zaczyna się zabawa.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
11: I po reklamie.

0: Śląska Bydgoszcz. Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Dzień dziecka? Tylko z Envo. Świętujemy przez cały tydzień. Od 30 maja czekają na Was animacje, konkursy, malowanie buziek, wizyta Chestera i wiele więcej. 31 maja odbędzie się coś wyjątkowego. Przed lokalem pojawi się wóz strażacki i pokazy strażackie. Dodatkowo promocja. Przez cały tydzień minus 30%. Na kręgle dla rodzin z dziećmi, a przez cały czerwiec sala zabaw w promocyjnej cenie. Sprawdź szczegóły na envo.pl i wpadaj do nas. Envo. Jagiellońska 94B. Tu zaczyna się zabawa.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
4: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Wydłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SKPN.
1: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodny. Scena kameralna. Bilety muzyczny.org.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
9: I po reklamie.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodny. Scena kameralna, bilety muzyczny.org.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
1: I po reklamie.
7: Ty miałeś wszystkie noce dla mnie, gdy były wszystkie oczy na mnie wtedy. A jak byłem na dnie, to szukałem głębi.

SK Bydgoszcz. Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźni na samolot. Ta scena jest pełna, ja chcę mieć twoje.